0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
2: Bye.
1: Bye.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ach, Siuda, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Ceny paliw pójdą w dół. Prezydent podpisał rządową ustawę. 11 osób usłyszało zarzuty. Nowe informacje w sprawie Collegium Humanum. Rozpoczął się sezon infekcji. Jest apel lekarzy. Jest 6:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co teraz czeka kierowców?
1: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Weekend wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
1: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
3: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
4: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
0: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
4: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
0: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
5: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski i dodaje, że szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Studenci zameldowali się już na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy akademiku. W Bydgoszczy cały dzień trwało rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
7: Rozpakowane jesteście?
8: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
7: Dużo tych walizek miał.
8: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
9: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
7: Dlaczego w akademiku?
9: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
10: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
0: No, studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Pogadać, zaglądać, a nauka kiedy?
12: Pok, co tam?
11: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
13: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
11: Zapraszamy do 9:00.

0: No tak, jest piątek, to dziewczyny chcą się pobawić, no to normalne jest. A tym bardziej, że dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, obchodzony zawsze w pierwszy piątek października, o czym nie wiedziałam.
1: A jak wyrzucimy U, to będzie też Światowy Dzień Śmiechu, no bo skoro dziewczyny się bawią, a bawi się też Aleksandra, Berengaria, Eleuteria, Eleutery.
0: Czekaj, no co ty, Leodegard, chcesz powiedzieć, że też?
1: Też się, i Nasiembor nawet, Ursycyn i Teofil, wszystkiego najlepszego.
0: Stanimira pomyliłeś, znaczy no, pominąłeś. Dobra, Romina Power, amerykańska piosenkarka i aktorka, obchodzi dzisiaj, jaka Romina Power, to włoska. Chyba, że to nie ta Romina.
1: A ona nie jest amerykańska, że się z Włochem?
0: A może, dobra, no. Dalej.
1: Sting, brytyjski muzyk, wokalista i kompozytor i aktor.
0: Że się z Włochem. Maciej Dudkiewicz, reżyser i scenarzysta filmowy.
1: Wszystkiego najlepszego. Zresztą to nawet tak brzmi, Romina i Power, przede wszystkim Power Play.
0: No, Power to my mamy od samego rana, bo jest piątek. Czas teraz...
1: Ona jest amerykańska, zdecydowanie jest amerykańska. Urodziła się zresztą w Los Angeles.
0: O proszę, kto by pomyślał. No dobrze, to teraz na antenie Radia Plus czas na Ewangelię.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
3: Obserwując dzieci, jedną z takich cech, która je wyróżnia, to szczerość. Dziecko, kiedy coś potrzebuje, potrafi to bardzo mocno zasygnalizować. Jeśli doświadcza jakiegoś bólu, cierpienia, wtedy płacze. Jeśli doświadcza jakiejś radości, wtedy rozbrzmiewa w całym pomieszczeniu, gdzie to dziecko jest, śmiech. Dziecko jest szczere. I Pan Jezus mówi, pokazując nam dziecko jako przykład, bądźcie tacy jak te dzieci i wtedy osiągniecie Królestwo Niebieskie. Bądźmy szczerzy w relacji do Boga. Sygnalizujmy nasz niepokój, dawajmy znać o naszej radości, ale także dzielmy się tym, co nas przerasta. Bądźmy szczerzy w relacji do Pana.
4: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w

0: Zadzwoń. 12 4 miliony. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Juliet Robin Gibb na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, dzisiaj piątek, więc rybka na talerzu może wylądować.
1: No, nawet jest z przyjemnością.
0: No właśnie, najlepiej taka, co się sam człowiek sobie złowi. Chociaż taki no nie, przerośnięty okaz, to nie, jest, nie wiem, czy by się nadawał.
1: To nie jest jak z grzybami, że łatwiej pójść na grzyby i zebrać, trudniej złowić rybę.
0: No tak, pewien pan w Miami pobił właśnie rekord, bo złapał pielęgnicę, która tam pobiła jakiś rekord, że jeżeli chodzi o wielkość, już nie będę wchodzić w te kilogramy, ale okazuje się, że jest taka lista kilku takich niepobitych rekordów sprzed lat. Tutaj widzę, że króluje bas. Bas małogębowy, bas czerwonooki, jest bas wielkogębowy. Nie wiedziałem, że tyle basów jest. No,
1: ja to nie wiedziałem, że takie ryby w ogóle istnieją.
0: Ale te basy to nie za duże, tak do kilograma. No ten małogębowy, prawie 4. Ale na przykład taki sumik kanałowy, 16 kilogramów i do dziś nikt nie złapał niczego cięższego. Czyli tamte to jakieś takie zmutowane chyba były jednak mimo wszystko. No dobrze, rybki są zdrowe i proszę jeść. Nie tylko w piątek raz w tygodniu, tak ze 2-3.
1: Częściej, bo to zdrowe, nawet, no. Tak. No. Szczególnie takie niesmażone, ale wyjęte gdzieś z pieca na przykład.
0: No i sardynki królują ostatnio na stołach, tak. Są bardzo popularne, a w internecie to się roi od tych przepisów. Jajko, oliwa, cebulki trochę, pomidorka i już jest po prostu coś niesamowitego.
1: Ale się głodny zrobiłem, a jeszcze przed śniadaniem jestem.
0: Ale rano to może ze sardynką to ostrożnie.
1: No i w pracy też w ogóle z rybami to uważajmy, bo włożę taki do mikrofali, a później wszyscy wiedzą. No.
0: 25.
1: Wygooglałem sobie, widzę jak ten bas wygląda. To przez 2S w ogóle jest.
0: No. Bas.
1: Jest bas, a ten co go łowi to kontrabas.
0: Nie, kontra. A no może być kontrabas. Dobrze, w Radiu Plus pora na Jennifer Page, Crash już teraz.

0: Ale crash, a przydałby się cash. Szczegóły na naszej stronie facebookowej. Tam dzisiaj kotek, który jest smutny, bo wczoraj myślał, że jutra nie będzie i tak wydawał. A przyszło jutro już. No.
1: Dobrze, przypominamy. Przyszło jutro, zostało tylko futro.
0: No, wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi, przypominamy, a teraz już czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: W Radio Plus.
3: Reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Reklama.

0: Jest wpół do siódmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Włochy, podczas skrajnie trudnej akcji uratowano dwoje polskich alpinistów. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przypięta do skały nie mogła mu jej udzielić. To na wysokości 4000 metrów w masywie Mont Blanc. Polak trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Teraz Warszawa. Na stacji Dworzec Wileński są utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2. Składy kursują w dwóch pętlach, Bemowo Rondo Daszyńskiego oraz Brudno Targówek Mieszkaniowe. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin. NASA ogłosiła, że był to najszybszy lot statku kosmicznego w historii Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie była dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski i rosyjski kosmonauta.
1: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Pozew za pozew. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie do sądu trafiły dwa pozwy w trybie wyborczym. Sztab Moniki Piątkowskiej i krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. To za wypowiedź o 6 radnych KO, którzy mieli z nim rozmawiać o współpracy po jego ewentualnej wygranej. To nieprawda, zapewnia Tomasz Daros, radny z klubu KO.
2: Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideału, z którymi startowali w wyborach, tylko chcą zrealizować program pana kandydata.
1: Jak dodaje radny z klubu KO, wszyscy radni złożyli oświadczenie, że nie podejmowali żadnych rozmów z Łukaszem Gibałą. 5 października tramwaje wrócą na pierwszą obwodnicę i ulicę Grzegorzewską, ale to nie koniec remontów w centrum. Od poniedziałku przywrócone zostaną regularne kursy tramwajów na ulicy Basztowej, Dunajewskiego, Podwale oraz Grzegorzewskiej. Po otwarciu pierwszej obwodnicy prace nadal będą prowadzone na ulicy Karmelickiej. Wprawdzie tramwaje wrócą w rejon Teatru Bagatela, nie wjadą jednak jeszcze na samą Karmelicką.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: W Krakowie znów zimno, tylko 6 stopni, za oknami jeszcze pochmurno. W ciągu dnia słonecznie i cieplej, do 21. Biomet obojętny.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie 7. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witamy i do 9 zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Bo ja o śniadaniu.
5: A ja o cenach paliw.
6: A.
5: Niżej.
6: No to o tym za chwilę.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent tak często wetuje rządowe ustawy, że gdy już postanowił jakąś podpisać, ogłosił to w uroczystym orędziu, transmitowanym przez telewizję. No dobra, nie tak bardzo uroczystym. Podpis powinno poprzedzić odegranie hymnu państwowego. Z okazji tej ustawy firmy paliwowe powinny wystawić poczty pylonowe przy dystrybutorach, które na hasło prezentuj cenę okazałyby nowe cyferki. Wszystko zakończyłoby się wytreśnięciem oleju napędowego w powietrze i paradą najbardziej paliwożernych SUV-ów i pojazdów sportowych. A przy tej okazji rząd powinien wypuścić zakładników. No sam prezydent powiedział, że w sprawach paliwa byliśmy politycznymi zakładnikami. A po wypuszczeniu wspólna zabawa i planowanie dalekich podróży przy hot dogach i kawie. No tak powinno...
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: I źle pan myślisz, dużo się stało 22 października w kalendarzu. Artur Moczarski za chwilę opowie. A tak w ogóle, jak mówiliśmy w kartce z kalendarza, o Los Angeles na przykład.
1: Tak.
0: Już chciałem jakoś nawiązać, ale gdybym wiedział, że dzisiaj jest takie święto, to bym od razu nawiązał z tymi aniołami.
1: Ja na razie to nie wiem, o co biega, więc
0: o aniołach będzie między innymi.
1: Posłuchajmy w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 2 października 1928 roku José María Escriba de Balaguer założył w Madrycie organizację Opus Dei. Tego dnia w roku 1940 Niemcy utworzyli warszawskie getto. A 6 lat później na emigracji w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, prezydent RP w latach 1926-1939. Dzisiejsze święto aniołów stróżów do kalendarza wprowadził papież Klemens X w roku 1670. Chciał w ten sposób przypomnieć wiernym o skuteczności niebieskich opiekunów w walce ze złem. W Polsce kult aniołów stróżów rozpowszechnili ojcowie Paulini. Święty Hieronim, opisując żywot świętego Pawła Pustelnika, założyciela zakonu, przytaczał relacje świadków jego cudownego odejścia do wieczności. Miał być lśniący śnieżną bielą, otoczony rzeszą aniołów, chórem proroków i apostołów. Biel paulińskiego habitu to nie tylko znak niewinności i pokory, ale również symbol nieustannej modlitwy uwielbienia na wzór aniołów. Gospodarze częstochowskiego sanktuarium już w XVII wieku założyli na Jasnej Górze pierwsze Bractwo Aniołów Stróżów, do którego należeli zarówno duchowni, jak i świeccy, między innymi tak znani później twórcy jak Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus czy Władysław Reymont.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzisiaj ten kotek przypomina, żeby nie szaleć, zwłaszcza po pierwszym z pieniędzmi, bo zaraz później jest to drugi i kolejne jeszcze 30 dni. Na naszym profilu facebookowym pytanie o to, czy czasem zdarza wam się zapomnieć, pójść gdzieś na zakupy, narobić niepotrzebnych rzeczy, kupić w ogóle, a później trzeba liczyć każdy grosz.
1: Teraz to jest niebezpiecznie, bo wystarczy kliknąć w internecie, zapuścić się w jakieś alejki sklepowe i koniec.
0: A poza tym?
1: Przepadł człowiek.
0: Tych pieniędzy, które mi przed chwilą tu za kanapkę oddałaś?
1: No.
0: Takich szeleszczących nie mamy już w zasadzie w portfelu, bo idziemy z kartą i nie wiadomo ile tam jest. Tu wydamy, tam wydamy, a później dopiero jak się wejdzie na stronę, to jest przerażenie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody. Czy dla bogaczy, czy nie dla bogaczy, to o tym za chwilę.
0: Dla wszystkich tak samo.
1: Za 2:07.
2: Reklama.
3: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
2: Reklama.

0: Od jutra taniej na stacjach. Prezydent podpisał ustawę. Amerykańska baza w Polsce. Głos zabrał prezydent Donald Trump. MZO robi zapasy na zimę. Prosi o żołędzie i orzechy. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra tańsze tankowanie o złoty 20, złoty 30 na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił podczas wieczornego orędzia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Formalności idą błyskawicznie?
1: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad sporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
2: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
1: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
3: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
4: No troszeczkę to powinna być może obniżona ta cena.
1: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
5: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
1: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
7: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
6: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
0: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Jej ciało znaleziono w maju ubiegłego roku. Kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Cieszymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Mówił Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze tej decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już podjąć. Przypomnijmy, Polska od miesięcy zabiega o utworzenie stałej amerykańskiej bazy. Resort obrony przekonuje, że Pentagon pozytywnie ocenia taką propozycję.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: ZOO robi zapasy na jesień. W gdańskim ogrodzie ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt.
4: Zbieramy w tej chwili takie jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug.
0: Mówi Julia Brachman z gdańskiego ZOO i przypomina, by podczas zbiórki zostawić część żołędzi i orzechów dla dzikich zwierząt żyjących w parkach i lasach.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
10: Niebo w Krakowie powoli się przejaśnia, choć wciąż tylko 5 stopni. Dziś słonecznie i do 21.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
11: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Wczoraj mi jakiś wiewiórczak przez drogę przebiegł.
13: Jaki wiewiórczak? Wiewióra jest to.
12: Ona?
13: No ona.
12: 7:55, dzień dobry.
13: Witamy i zapraszamy do godziny 9:00. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk, a on to wiewiór.
13: Sam to byś pobiegał trochę, a nie tylko, żeby ci dobie przebiegały coś tam.
12: Ja już nagromadziłem tych orzechów w domu.
13: Michael Jackson już teraz Billie Jean.

0: Zawsze myślałem kiedyś, że on śpiewa, że kur tyle jest zdobycia, ale to jednak chodzi o góry.
1: Ale słuszną linię masz ty mówiąc, ponieważ powinniśmy chodzić spać z kurami.
0: A to tak jak ja.
1: Żeby rano poczuć się wyspanym.
0: Jak skowronek.
1: No i nawet jak się wcześniej rano wstaje do pracy, to i tak lepiej niż ci, którzy chodzą na nocne zmiany. Przebadali kilka tysięcy osób, pracownicy uniwersytetu w Finlandii.
0: To jednak wbrew naturze jest w nocy
1: trochę
0: pracować.
1: Tak, tym bardziej, że jak ktoś raz ma nockę, raz nie ma tej nockki, to tak mu się zmienia i on nie ma tego rytmu dobowego.

0: 14.03.
1: To ile oni tego słońca mają? No tyle, co i kot napłakał.
0: Za 3,5 godziny, a jak się zachmurzy, to w ogóle nie mają. 3,5 godziny dnia mają, no to...
1: A my narzekamy tutaj na zimę.
0: To oni w ogóle wstają w nocy i chodzą wracają
1: w nocy. Cały czas są w nocy. No dobrze, 16 minut po 7 porady.
0: Co to za rytm dobowy jest w ogóle?
1: Kompletnie bez sensu. Za chwilę Puff Daddy, Faith Evans, będzie Cher, Szup Szup Song.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

0: Szery, szup, szup, song. Idziemy na zakupy.
1: Na zakupy idealnie, teraz będzie poezja.
0: Dobrze, proszę
1: Mieliśmy
0: bardzo.
1: Mieliśmy iść na zakupy, ale napisaliśmy, że wczoraj był pierwszy, dzisiaj drugi. I ja co do nas napisał? I kiedy jutra nie ma? I kiedy jest drugi, czy tam trzeci? Jedno jest pewne, Radio Plus zawsze leci.
0: O, i to jest fajne, podoba mi się.
1: Wydrukujemy sobie, oprawimy w ramkę i powiesimy w studiu.
0: Kto wie, może zrobimy podkład i zaśpiewamy piosenkę.
1: Albo
0: wszystko się może zdarzyć.
1: Porapujemy trochę.
0: Może być. Wiem, rapowanie trochę łatwiejsze niż nucenie. Dobrze, za chwilę na naszej antenie, śpiewając przy goleniu lub przy malowaniu oka, posłuchamy najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Znalazłaś już ten tusz?
0: Tak, na szczęście się... A nie widać, że lepiej wyglądam?
1: Nie, ja to te okulary zdjąłem.
0: Dobrze.
1: W radiu jesteśmy, to ja nie patrzę.
0: Dzielą nas
1: tam
0: ekrany i tak dalej. Znalazłam tusz, mogę mówić już.
1: No, wiadomości tuż, tuż.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta i uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Kto jest rektorem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie? Choć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o odwołaniu Piotra Borka z funkcji szefa uczelni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zgadza się z wyrokiem. Szef resortu Marcin Kulasek złożył do Kolegium Elektorów wniosek o odwołanie go z funkcji.
3: Ministrowi i całemu kierownictwu resortu leży na sercu dobro społeczności akademickiej i to jest priorytet. Trzeba, zwłaszcza dzisiaj, w dniu Nowego Roku Akademickiego, zadbać o poprawne funkcjonowanie uczelni i nie możemy dopuścić do tego, żeby tam panował jakiś taki dualizm decyzyjny.
2: Mówi Dorota Kosowicz z Departamentu Komunikacji Resortu. Według ministerstwa pełniącym obowiązki rektora UKN pozostaje doktor habilitowany Wojciech Bąk. Sprawa ciągnie się od 2024 roku. Apache, wojskowe drony, roboty humanoidalne i wyścigi. Tak zapowiada się Małopolski Festiwal Dronów, który już w sobotę odbędzie się w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Będą też symulatory, nauka pilotażu, dronów i pokazy ratownicze. Start imprezy o godzinie 10:00. A już teraz w Radiu Plus więcej informacji o pogodzie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Termometry w Krakowie ani drgną, wciąż 5 stopni, choć coraz więcej słońca. W ciągu dnia słonecznie i cieplej, maksymalnie do 22. Biomet obojętny.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Gdzie te moje słuchawki
6: no
5: są?
6: No tutaj są, na
5: mikrofon
6: głowie
5: już,
6: no.
5: Nawet. Dobrze?
6: Mówi.
5: Głos jest.
6: Mówi się. Tak się mówi, to się mówi. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Dlaczego mówię Kazia Kozimor? Kasia jestem przecież.
5: No. Ale Kazia też by było ładnie. Może taki pseudonim nadamy?
6: Kazimiera. Dobrze, bo nie wiem, za chwilę teraz Lady Punk.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: She's crazy like a fool.

0: co on narobił? No co on narobił normalnie?
1: Znów wszystko na mnie.
0: Nie, to nie na ciebie. Piłkarz taki turecki usiadł na skalę w górach. I teraz wszyscy stoją w kolejce, żeby na tej skale usiąść.
1: Dlatego, że on usiadł?
0: Masakra.
1: Ale z nim, czy na samej skale?
0: No usiadł i poszedł dalej, no zrobił sobie zdjęcie na fejsa, wrzucił. Ludzie wygooglali, posprawdzali, gdzie to ta skała i poszli w te góry. Mohamed Salah.
1: Mohamed Salah, to mogłeś od razu powiedzieć.
0: Znaczy
1: on w ogóle to jest egipski piłkarz.
0: Salah,
1: nie, on jest egipski, ale w Turcji teraz gra.
0: A no właśnie, w Trabzonie.
1: Tak.
0: To tyle wiem.
1: No, to nie, to legendarne. To gdzie ta skała? Pokaż mi.
0: No, czekaj, głaz, Płaskowisz, Kurdere, rejon Maka. Nie wiem, czy ci to coś mówi, a na
1: to
0: Maka
1: już to im Maka postawili tam obok?
0: No jeszcze dobrze. Nie, ale już są pewnie blisko, bo miejsce po prostu niesamowite, zadeptane. Skała jeszcze stoi, ale kto wie, może się w końcu, nie wiem, pokruszy od tego siedzenia. Obok strumyczek płynie zwolna, chmurki są, no pięknie jest po prostu.
1: I to rozumiem, jest tabliczka na tej skale 1 października. osiadł
0: Kiedyś byłam w takiej restauracji, już nie powiem gdzie, ale była napisana kartka, że Russell Crowe jadł tu 3 dni wcześniej, więc bardzo żałowałam, że akurat 3 dni wcześniej ja się nie załapałam. Ale nie wiem, od kiedy ta kartka tam wisiała.
1: No właśnie, tak, bo to powinni codziennie zmieniać, co 4-5 dni no, i tak
0: no,
1: dalej.
0: No właśnie, ale to daleko było, więc chyba nie wrócę, żeby sprawdzić.
1: Chociaż są takie restauracje, knajpy, gdzie są zdjęcia tych, co byli.
0: A, tak.
1: Ja nawet mam takiego fotografa tam, co chodzę czasem coś wywołać.
0: I też ci zdjęcia robi?
1: Nie, mi robi, ale on robi zdjęcia swoich klientów, takich kilka znanych twarzy tam jest.
0: Tak? No. A to na Pradze tutaj też jest takie, na Saskiej Kępie też jest takie miejsce, gdzie stary fotograf robił zdjęcia różnych fajnych gwiazd, można zobaczyć.
1: I jak siadam na fotelu, myślę sobie, on też tu siedział.
0: To tak jak na tej skale. Dobra, lecimy dalej. Ricky Epoveri za chwilę, Sara Perket i Amo w Radio Plus za 17 minut 8.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
2: Reklama.

0: Redukujemy za 4 minuty 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Wiesz, ty byś pewnie chętnie szóstkę wrzucił.
2: Ja?
0: Nie?
2: Za kogo ty mnie masz? Ja sobie spokojnie jeżdżę po mieście.
0: Nie mówimy o mieście, absolutnie.
2: Poza no miastem też.
0: Dobrze, to teraz...
2: W ramach przepisów.
0: Uśmiechamy się do siebie nawzajem.
2: Tutaj nie redukujemy uśmiechu. Nie. Warto się uśmiechać. I teraz pytanie przed śniadaniem, bo mamy nagrody, które wywołają uśmiech. No każda nagroda od Radia Plus to coś przyjemnego. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc pytamy, czy często się uśmiechacie na przykład do przygodnych osób gdzieś tam na ulicy na przykład.
0: Mnie się zdarza.
2: Mhm. Ja też się ostatnio uśmiechnąłem, bo jechałem w pociągu w przedziale z jedną panią i później, 3 godziny później, gdzie indziej w mieście, patrzę, ona znów, więc się uśmiechnąłem.
0: Poznała?
2: Chyba
0: się uśmiechnęła. No i dobrze, i najważniejsze. Jeśli się ktoś uśmiecha, odwzajemniajmy uśmiech i od razu świat jest piękniejszy. Za 4 minuty 8, no to napiszcie, czy mieliście ochotę, znaczy okazję ostatnio się pouśmiechać tak po prostu.
2: 691-141-141. Po 8 pouśmiechamy się razem.
0: Tak jest, a teraz Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Hej, hej, hej!
1: No dobrze, hej, hej.
0: Już chciałem powiedzieć, kup se klej.
1: Ale, to bo, stary, strasznie.
0: Ale to o zakupach dzisiaj na naszym profilu facebookowym, więc no wiem, że stary, no. Moment, odświeżymy troszkę. Zaglądamy na naszego fejsa. Izabela napisała, babcia nauczyła mnie oszczędności, dlatego dzisiaj w planach tylko...
1: Tylko?
0: Dwa ciasta do zrobienia, a nie sześć.
1: A, no dobrze, trzeba być oszczędnym zdecydowanie.
0: No właśnie, żeby było dla kogo to robić. No, jeżeli ktoś przyjdzie, no to warto, żeby miał też dokładkę, no.
1: No przecież, no dobra. Teresa napisała, witam wszystkich, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby jutra nie było. No.
0: W moim przypadku nie zadziałałoby to, pojona oszczędność na to nie pozwoli. A pytamy o to, czy macie czasem tak, że robicie zakupy tak, jakby jutra nie było, ale niestety jutro się pojawia, bo pierwszy jest drugi.
1: Na razie jest dziś i mamy wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: W weekend mają spaść ceny paliw. Prezydent podpisał rządową ustawę. Paczka z podejrzaną zawartością w placówce żandarmerii wojskowej. Sprawę bada prokuratura. Powiemy też o sensacyjnym odkryciu na dnie Zatoki Gdańskiej. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.
2: Jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
3: Jeszcze z większym biciem serca pan tankuje.
4: Tak, oczywiście, przy piątku przed weekendem.
5: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw, także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
1: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów złotych. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
6: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało nie około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
1: Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend, szacunkowo nawet złoty 30 zł na litrze. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom, a prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
7: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
7: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic, który w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył, złożył zażalenie do prokuratury na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika na poczet przyszłych kar. Sąd nie przychylił się do prośby oddania sprzętu, mówi obrońca mężczyzny Adam Szew.
9: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
1: Tymczasem sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
10: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamataczył i chciał, żebym się złumił. Tak czegoś nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
11: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
1: Mówi szef ekipy Baltic Tech Tomasz Stachura. Wrak zostanie teraz dokładnie przebadany przez Urząd Morski.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
13: W Krakowie słonecznie, choć tylko 6 stopni, dziś maksymalnie do 22. Biomet obojętny.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Wstajemy i od razu się uśmiechamy, bo to piątek, Światowy Dzień Uśmiechu.
15: Dzień dobry, witajcie, Kasia Koźmiak.
14: Piątek! A to w ogóle zapomniałem, że piątek jest, to podwójny uśmiech.
15: I słońce jeszcze świeci, ciągle piękna pogoda.
14: Tomek Walaszczyk, dzień dobry.
15: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Wszystko.
1: A tak zaczepnie, zalotnie, czy po prostu tak z sympatią? O.
0: Sympatią, no. Zawsze z sympatią.
2: Nawet napisałaś, że była historia, że rozmawiałaś z koleżanką przez telefon, komuś tam się to nie podobało. Ale jak...
0: Ja stałam na chodniku, stałam po prostu z koleżanką na chodniku i pani przychodziła z pieskiem i pani tak bardzo miała taką minę poważną i mówi, panie nie widzą, że tutaj się przechodzi, a i mamy tak z koleżanką, ojej, no pani miała może przykry poranek, albo coś poszło nie tak, może wstała lewą nogą i po prostu życzyłyśmy jej miłego dnia.
1: Mimo wszystko.
0: I tak. No i pani po prostu poszła.
2: Czyli uśmiech dobry na wszystko.
0: Oczywiście. Myślę, że miły dzień miała.
1: No właśnie o to chodzi, żeby na siebie nie burczeć, tylko się do siebie uśmiechać. Wtedy
0: oczywiście.
1: Zupełnie zmienia się pryzmat patrzenia i w ogóle no, jest zupełnie inaczej. To prawda.
2: A dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc rozdawajmy je na lewo i prawo, a my rozdajemy też nasze nagrody. Torba Radia Plus dla ciebie, Asiu.
1: No.
0: O, i dziękuję bardzo. Przyda
1: pełna
0: się.
1: Uśmiechu. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: No właśnie, pełna uśmiechu. Mam nadzieję, że będzie pełna uśmiechu.
1: Tego
0: i dużo dobrej muzyki dzisiaj puszczajcie.
1: O, będziemy. Obiecujemy. 18 minut po godzinie 8 za chwilę Gazebo. Będzie też Chris Ria. Gazebo, tak. Gazebo, tam jak zwał, tak zwał, ale będzie...
2: Chopin, ważne, że Chopin będzie.
1: I like
2: tak.
1: Chopin, dokładnie tak.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama.

0: I can hear your heartbeat. Słyszymy
1: bicie serca.
0: Oczywiście, jak się uśmiechniemy do kogoś, to serce mocniej bije. To nie musi być zaraz uśmiech zalotny, jak mówiłaś, ale normalny.
1: Może podskoczyć.
0: Piotr napisał do nas a propos tego robienia zakupów, bo dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym. Rok 76, czerwiec.
1: Aha.
0: No, znamienna data. Potężne podwyżki cen cukru, potem odwołane, ale rodzice wypuścili mnie na zakupy. Oczywiście cukru nie było, ale była sól. Zakupiłem jej tyle, że jeszcze w latach 80. był zapas. Nic się nie... Co się nie zrobiło?
1: Nie zmarnowało się.
0: Tak. Sól się przydała, a że nie psuje się, to była w ciągłym użyciu. Sól i kupiłem ze dwa potężne worki, które przytargałem do domu.
1: Dobrze, była sól, zamiast cukru trzeba było brać sól. Takie to czasy były.
0: A czym teraz... posłodzić herbatę?
1: No właśnie, a teraz nadmiar, że tak powiem, wszystkiego i człowiek stoi przed tą półką i nie wie, co wybrać.
0: A też się czasem zdarzają jakieś takie spekulacje, że ludzie cukier wykupią.
1: To też prawda, albo masło. Ale już teraz masło nie. Dobra, za chwilę wiadomości, prognoza pogody w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
5: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
7: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
6: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
8: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus. Radio Plus Kraków.
10: Jest w 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba. Moskwa kolejny raz trafiła w most południowy nad Dnieprem. Wczoraj drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu, którym jeżdżą samochody i pociągi metra. W sumie Rosja w ostatnim ataku wykorzystała ponad 100 bezzałogowców. Są zarzuty dla mężczyzny, który podłożył substancję łatwopalną przy przyłączu gazowym. To przy ulicy Rybnej w Elblągu. Zatrzymanym jest byłym pracownikiem firmy, przy której zostawił substancję. Został z niej zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
11: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Kościół i Uniwersytet są wezwane do wspólnego świadectwa, mówił wczoraj kardynał Grzegorz Ryś. To podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kolegiacie Świętej Anny. Jak przekonywał metropolita krakowski, obie instytucje wezwane są do tego, by dawać światu pokój, likwidować przemoc i wzajemnie uczyć się od siebie żniwowania. Przekonywał też, że o prawdzie można świadczyć poprzez miłość. Prawdę można nie tylko opisać, można ją pokazać, mówił hierarcha. Łukasz Gibała również złożył pozew w trybie wyborczym. Kandydat na prezydenta Krakowa zarzuca Monikę Piątkowskiej podawanie nieprawdy o tym, że miałby nagminnie wstrzymywać się od głosu podczas sesji Rady Miasta. Przeanalizowaliśmy każdy głos oddany przeze mnie, odkąd zostałem radnym, mówił Gibała.
12: gdzie się wstrzymywamy, jest kilka procent. No od kilku procent do większości to daleko, prawda? 90 parę to więcej niż kilka. No w związku z tym to jest ewidentna nieprawda i dlatego domagamy się sprostowania, bo uważamy, że ta wypowiedź uderza jednak, kwestionując moje kompetencje, moją decyzyjność czy moją wiedzę, i w sposób nieprawdziwy uderza w mój wizerunek przed wyborami.
11: Gipała domaga się sprostowania oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na krakowski szpital dziecięcy w Prokocimiu.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
11: Termometry w Krakowie w końcu drgnęły, 8 stopni, za oknami coraz więcej słońca, a na tym nie koniec. Dziś do 22 warunki biometeo są obojętne.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, o poranku na zachód się udajemy. Go West, już za chwilę.
1: Witajcie, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: No i z tym uśmiechem nam do twarzy, za każdy uśmiech twój, to Anna Jantar za chwilę w Radiu Plus.

0: Nie, nie, jeszcze raz, nie, nie, zgadzam się.
1: Nie możesz mówić nie, jak ona się uśmiecha. No,
0: a ona się uśmiecha, ale ja teraz z uśmiechem mówię nie, nie zgadzam się. Otóż Taste Atlas opublikował listę najgorszych polskich dań. To znaczy takich, które może nie to, że są najgorsze, ale nam nie smakują, nie podchodzą i mamy coś przeciwko.
1: Są gorsze niż nasze najgorsze. Dobrze, no
0: nie,
1: a
0: ale
1: co
0: to się na naszym rynku skupiamy.
1: Proszę.
0: Troszkę będzie mięśnie teraz, mimo że piątek
1: kaszanka
0: mamy. No właśnie, ja mam nawrót miłości do kaszanki.
1: Masz nawrót
0: ogólnie,
1: miłości?
0: Ogólnie, tak. Co jakiś czas sobie tam kupię.
1: Ale z cebulką?
0: Nie,
1: z grilla,
0: nie.
1: Z patelni?
0: Z patelni, no.
1: I tak bez cebulki?
0: Co mi cebulka?
1: No weź spróbuj z cebulką.
0: A tam
1: w ogóle
0: musi być
1: zupełnie inna
0: w środku
1: jakość.
0: Musi być kawałek wątrobki, bo to ja lubię.
1: A, to wątrobiana.
0: Na 15.
1: Taka,
0: miejscu.
1: Wątrobiana,
0: na 15. miejscu jest kaszanka.
1: Mhm.
0: Z tych, co znam i też się nie zgadzam, to flaki są na 12.
1: Nie, nie, nie. Flaki jakoś
0: nie?
1: Nie bardzo.
0: A, właśnie, to ty chyba brałaś udział w tej ankiecie. No dobrze, ale na pierwszym miejscu jest rzymlok.
1: Nie, nie, rzymlok to jest jakieś śląskie.
0: A tak, takie podroby jakby, ale to też połączenie
1: trochę,
0: bułki,
1: trochę
0: wieprzowiny, krwi. Tak, no trochę taka kaszanka jest. No, tak.
1: Dobrze.
0: Gdzie to ja to mam? Rzymlok. Czernina na drugim miejscu. Raz w życiu jadłem.
1: A ja w życiu nie jadłam.
0: No, ale
1: jakoś nie dali.
0: Ale kiełbasa parówkowa na trzecim, to ja nie wiem.
1: A nie, no ja nie kupuję i nie jadam, ale zjadłabym chętnie.
0: I jeszcze są takie rzeczy jak moczka, zupa truskawkowa, to pamiętamy z przedszkola, kartoflanka, wodzianka i takie różne rzeczy.
1: A nie, no za każda zupa jest do zjedzenia oprócz tej czerniny, a kartoflanka
0: nie,
1: to jest w ogóle
0: nie, oprócz tej
1: bajka.
0: Truskawkowej chciałem powiedzieć.
1: Nie, nie, to
0: komfort z pluskami.
1: Ojej, jak ja tego nienawidziłam.
0: A
1: nie
0: właśnie, no mówię.
1: Fuj, żadna owocowa.
0: Lista jest, ale z tych 15 zapewne każdy znalazłby jakąś rzecz, z którą się nie zgadza i z chęcią by zjadł.
1: Może zainspirowaliśmy kogoś na powrót smaków w ten najbliższy weekend. Można sobie coś takiego zrobić, czego już w garach dawno na stołówkach nie ma.
0: O. No tak, to coś, co w dzieciństwie jedliśmy. Dlaczego no, nie?
1: Na przykład kaszamanna z sokiem.
0: O,
1: taki deser był niezły.
0: Ale to wiesz, że
1: proste, a dobre.
0: Ja praktykuję to.
1: No i praktykuj bardzo słusznie. Roxette za chwilę, Fading Like a Flower, potem Shaking Stevens w radio.
0: Ale jest jedna rzecz, przepraszam, jeszcze
1: proszę.
0: Jedna rzecz, taka może trochę bardziej śniadaniowa, uwielbiałem jako dziecko, ale dzisiaj bym się nie odważył.
1: No.
0: Kogel-mogel.
1: Kogel-mogel, bajka, ale u mnie to na deser był. Po południu gdzieś tam babcia ukręciła. No, to była radocha.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: crazy.
1: No. Z uśmiechem na ustach, tak szalonym, jak tu Kasia powiada.
0: I to będzie uśmiech nieustający przez cały weekend.
1: No tak, bo się zaczyna właśnie,
0: a jak
1: powoli
0: wrócimy do roboty, och, jak będziemy szczęśliwi i zadowoleni, do radia chciałem powiedzieć, szczęśliwi i zadowoleni, też uśmiechnięci?
1: Przypomnij mi w poniedziałek rano, jakbym zapomniał się uśmiechnąć.
0: Dobrze, przypomina.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, tego wam życzymy. Zostawiamy was z Agnieszką Morawską, która po godzinie 9 zaprasza na przeboje z nutą nostalgii.
0: Do usłyszenia.

0: Rękę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Kraków. Już w weekend tańsze paliwa na stacjach. Ustawa z podpisem prezydenta. Ich stan jest stabilny. Dwulatek i jego matka postrzeleni przez byłego partnera. Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy zbieraniu grzybów. O to apelują leśnice. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od jutra paliwa mają być tańsze, ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To potem jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być około złotówki i 20 groszy na litrze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Tak, jestem.
0: Kiedy konkretne decyzje?
1: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
2: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
1: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak zostali zaatakowani przez byłego partnera kobietę. 49-latek wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
3: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
0: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
4: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, że może przestać im się to opłacać.
5: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
4: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
0: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tak zwane małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany miałyby wejść w życie w przyszłym roku.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Niech sztuczna inteligencja nie pomaga nam przy ocenianiu grzybów. O to apelują eksperci. Podstawową zasadą jest zbieranie tylko tych gatunków, co do których mamy pewność. A AI często się myli, mówi rzecznik olsztyńskich leśników Adam Pietrzak.
7: Powiedziałbym, żeby bardzo uważać na pytanie sztucznej inteligencji, tych wszystkich modeli sztucznej inteligencji, które są powszechnie dostępne, właśnie o gatunki grzybów. To nie jest tylko moje doświadczenie, że akurat w tym zakresie sztuczna inteligencja bardzo słabo wypada.
0: W ostatnich dniach grzybiarze donoszą o dużej liczbie podgrzybków. Pojawiają się też maślaki, kurki, koźlarze i kanie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Vanessa Paradis i Jola Taxi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut, prawie po 9 teraz na zegarze. A pogoda dzisiaj taka, że być może zamiast taksówki spacer. Na spacer możemy się wybrać, jeśli zdrowie nam na to pozwala. To chyba trzeba korzystać z tej pogody. Tym bardziej, że cały weekend ma być słoneczny. Może na grzybobranie będzie można się wybrać w sobotę o poranku, ale chyba trzeba wstać wtedy o świcie. 22 minuty po 9 teraz w kalendarzu drugi dzień października i o październik będę dzisiaj pytać. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów.

0: Kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Reklama.

Karoli Nilsedaka w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Drugi dzień października w kalendarzu i obiecałam, że o październik będę pytała. A będę pytała o ten październik w kontekście kulinarnym, bo to jest też taki czas, że dynia się już pojawia i myślimy o tym, co dyniowego możemy zrobić. Jeszcze do tego kalafiory, brokuły, brukselka, mnóstwo dobra jeszcze jest na polach, więc co z tego wszystkiego przygotować? Jakie jest wasze ulubione październikowe danie albo też słodycze, bo też na przykład cynamonki się pojawiają, chociaż znam takich, którzy już we wrześniu, na początku września myśleli o tych cynamonkach, albo nawet i w sierpniu. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam torbę Radia Plus, taką, która pomieści te wszystkie dobra z działki, z pola, z ogródka. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, teraz w Radiu Plus.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut do 10 pozostało i do 10 jeszcze m.in. Albano i Romina Power, a także Beatlesi. A ja przypominam, że pytam dziś o to, jakie potrawy są waszymi ulubionymi w październiku. Jeszcze mnóstwo dobra na polach i wiadomości od was, przede wszystkim o cynamonkach, bo to jest taki jesienny deser. I właściwie także i zimowy, i styczniowy, i grudniowy. No jest coś takiego w tych cynamonkach, że mamy ochotę na nie. Ale też właśnie piszecie o grzybach, o plackach ziemniaczanych. Co tam jeszcze może się pojawić? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Let It Be. Witali się na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama.

0: To już pewne, od jutra mniej zapłacimy za paliwo. Koniec obławy pod Lublinem. Mężczyzna, który potrącił policjanta, zatrzymany. Dziś kolejny mecz w Lidze Narodów. Piłkarze zagrają z Rumunią. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już pewne, od jutra tańsze tankowanie, wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, czekamy jeszcze na maksymalne ceny?
1: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
2: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. 6 byłaby w porządku.
3: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
1: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Koniec policyjnej obławy pod Lublinem. Zatrzymano motocyklistę, który potrącił policjanta i uciekł. Akcja służb trwała całą noc. Przypomnijmy, wczoraj w Krężnicy Jarej mężczyzna potrącił funkcjonariusza, porzucił motocykl i uciekł w głąb lasu. W obławie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów i pies tropiący. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. O szczegółach Jakub Solarz.
4: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
5: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
4: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
6: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
4: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów? Przekonamy się wkrótce.
0: A głosowanie w Krakowie, przypomnijmy, 11 października. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Państwowa Straż Pożarna rusza z kampanią Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy przypominają, że zagrożeniem może być nie tylko pożar, ale także niewyczuwalny tlenek węgla i apelują o montaż czujników.
7: Przede wszystkim w miejscach, gdzie jest potencjalnie źródło, które może emitować ten tlenek węgla. Piecyk gazowy, kominek, piec na paliwo stałe.
0: Mówi Paweł Fyrszczak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na stronie straży znajdziemy też poradnik dotyczący wyboru i montażu czujników dymu i czadu.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
9: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
0: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Enigma i Amandalir w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Pytałam dziś o to, co lubicie w październiku, jeśli chodzi o to, co się pojawia na talerzu i mnóstwo wiadomości dotyczących dyni. Na wszelkie sposoby jest przygotowywana przez Was. Taka wiadomość, że dzisiaj pierwsze przymrozki już były dziś w nocy, a drugie będą z dzisiaj na jutro, ale to w Kotlinach Karpackich minus 1, minus 2 stopnie. Chociaż no, ta pogoda będzie się powoli zmieniała, będzie coraz chłodniej. Nie jest to jeszcze czas, w którym można na przykład wystawić bigos za okno na balkon, żeby mógł sobie tam leżeć. To jeszcze przed nami. Natomiast zupy rozgrzewające dniowe pojawiają się w Waszych przepisach. Co jeszcze można przygotować? I właśnie te przepisy także możecie podsyłać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Tutaj czekam na wiadomości od Was, a do oddania mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.
1: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.

San Francisco i Scott McKenzie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Pytam dziś o wasze ulubione dania, które kojarzą wam się z październikiem. To jest trochę taki wstęp do tego, co nas czeka już od poniedziałku. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Będziemy mieć dla was zestawy książek od naszych partnerów Harde i wydawnictwa PWN, a do tego nasz wspaniały, unikalny kubek Radia Plus z manufaktury w Bolesławcu, więc jeżeli już wiecie, za co lubicie jesień, to można też przenieść się na naszą stronę internetową. Tam jest specjalny formularz, proszę go wypełnić i w poniedziałek już czekać na telefon od Kasi i Tomka, ode mnie i od Andrzeja. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to przypominam, że na SMS-y z waszymi ulubionymi daniami z października czekam pod 691 141 141. Samantha Fox i Touch Me teraz w Radiu Plus.

0: Tarzan Boi Baltimora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Skoro dzisiaj sporo mówimy o jedzeniu, to jeszcze ranking Taste Atlas, ranking 100 najgorzej ocenianych sałatek na świecie. Jest tutaj trochę propozycji z Polski, choć zastanawiam się, czy one naprawdę są takie niesmaczne, bo na pierwszym miejscu jest sałatka grecka, sałatka z Krety, Aginera Salata, sałatka z młodych karczochów z cytryną, oliwą i koprem. No i nie wiem, czy to aż tak niedobre. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to na 13 miejscu jest szałot. Śląski szałot, czyli śląska wersja sałatki naszej jarzynowej. A ta klasyczna sałatka jarzynowa, warzywna, zajęła 92 miejsce. Jest także sałatka z kukurydzy na miejscu 18. Jeśli chodzi o Polskę, 56 miejsce sałatka z boczkiem, sałatka z buraków na 65. Na 80 sałatka wiosenna, a ćwikła na miejscu 88. A ćwikła chyba to nie do końca taka sałatka, ale na przykład ta sałatka z buraków, trudno sobie wyobrazić się, na przykład, czyli da się, ale może nie być tak pysznie. Kotlet mielony, do tego buraczki z cebulą i ziemniaki tłuczone. No pyszny obiad, prawda? Być może na jutro na przykład. A ja pytam o to, co Wam smakuje właśnie o tej porze roku. Jakie są Wasze ulubione październikowe dania?
1: Radio Plus. Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

0: Wszystko tylko tango i Manam. Na koniec 10 i 11 za 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany mężczyzna, który potrącił policjanta i uciekł. Około południa poznamy maksymalne ceny, powrót tańszego tankowania. 17-wieczny dwór przenoszony do skansenu w Nowym Sączu już został rozebrany. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
2: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
3: Zignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
2: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
1: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu. Ma być tanie o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim kim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami niższe stawki VAT-u i akcyzy na paliwa będą obowiązywały do końca roku. Ratownicy z Okartowa muszą opuścić swoją bazę. W siedzibie Mazurskiej Służby Ratowniczej rozpoczęły się czynności komornicze. Dostali nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniardwami w efekcie wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu. Jak dziś wygląda sytuacja?
5: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
1: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się rozpoczynać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prace idą zgodnie z planem. Chodzi o przeniesienie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Już został rozebrany i teraz muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo.
6: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
1: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Dwór będzie można zwiedzać od 2028.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Wake Me Before You Go Go i Wham w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora taka, że już nie wolno spać, trzeba zwiedzać, albo być może właśnie pomyśleć o obiedzie. Pytam dziś o wasze ulubione październikowe dania. Pojawiają się kluseczki dyniowe, pojawiają się powidła śliwkowe, też mogą być z tymi kluseczkami dyniowymi na przykład. Co jeszcze? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was. Do oddania, przypominam, mam dzisiaj torbę zakupową Radia Plus.

0: 2,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
1: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków. Krzywda 1.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Kiedy byłem małym chłopcem i breakout w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a może kiedy byliśmy mali w ogóle, to pamiętamy z dzieciństwa taką zupę mleczną dyniową. Nie zawsze była smaczna, ale jest ktoś, kto taki przepis dopracował. Agnieszka jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Agnieszko, o zupie dyniowej i zupie bananowej. Obie zupy rozgrzewające. Opowiadaj, bo jedna i druga ma ciekawą historię u ciebie.
1: Tak, jeśli chodzi o dyniową, no to bardzo długo ją dopracowywałam, ponieważ wiecznie coś było nie tak, zawsze mi nie pasowała, ale teraz już mam ten przepis z cynamonem. Dodaję do zupy dyniowej cynamon i to jest właśnie ten magiczny składnik.
0: I zwykłe mleko, który... a nie kokosowe.
1: I zwykłe mleko, a nie kokosowe. Uważam, że tutaj nie ma żadnej różnicy, chociaż kokosowe też wypróbowałam, ale nawet to zwykłe jest lepsze, bo jest takie bardziej wodniste
0: I smaczniejsze.
1: No i po prostu lepsze. Tak, dokładnie. No i tańsze.
0: To też swoją drogą. I tak, do tego jest jeszcze czosnek, cynamon, imbir i to są takie przyprawy, które się pojawiają.
1: Tak, no i oczywiście sól, pieprz. Tak, sól,
0: a
1: pieprz.
0: A bananowa zupa to nie jest coś, co jest dla nas naturalne.
1: Tak, dokładnie. Ja ogólnie bardzo lubię wypróbowywać takie dziwne połączenia smakowe i właśnie skusiłam się na tą zupę, chociaż też brzmiała tak dziwnie. Myślałam, że będzie słodka, ale właśnie wcale nie jest słodka. Dodaje się do niej chili, dzięki temu jest właśnie taka rozgrzewająca, jesienna, chociaż banan takim owocem całorocznym, można powiedzieć, jest nietypowo jesiennym, ale właśnie to chili sprawia, też kurkumy się dodaje, która jest bardzo zdrowa, no ale chili sprawia właśnie to, że ona jest taka rozgrzewająca, mówię, przez dodatek cebuli. W ogóle słodka.
0: Właśnie, to ja może tak szybciutko ten przepis, żebyśmy mogli złapać ten smak. Mamy tak, banan, cebula pokrojona w kostkę, podsmażona w garnku z odrobiną tłuszczu. Może być masło, może być olej, oliwa z oliwek, dowolne. Jak kto lubi, dodaje jeszcze podziabane dwa dojrzałe banany, widelcem oczywiście, albo czymkolwiek. Oczywiście bez skóry, chwilę rozpraszam, dolewam około litra wody i przyprawy, czyli chili, kurkuma, wegeta, jak kto lubi. I trzeba to wszystko doprowadzić do wrzenia, a potem jeszcze szklanka jogurtu greckiego i blendujemy. I taka zupa rozgrzewająca na październik od ciebie.
1: Tak.
0: I do tej do jeszcze dyniowa na kolejne dni. Prezent mam dla ciebie, żebyś mogła te banany i dynie przede wszystkim, bo to więcej waży, włożyć do torby i nieść na ramieniu, żeby było wygodnie. I jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Plus.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i życzę udanego weekendu, no i pysznego obiadu dzisiaj, jeśli w planie zupa na przykład. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo nawzajem. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
0: Kama Chameleon i Culture Club teraz w Radiu Plus.

0: Bahama Mama i Boniem w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 12. Jeszcze tak uzupełniając te wiadomości od Was dotyczące ulubionych potraw jesiennych, październikowych, Waszych, to tak ku inspiracji może być tarta gruszkowa z gorgoncolą. Mogą być też pieczone buraki. Może być także i bigos już się pojawiający i gołąbki, bo kapusta już jest bardziej taka, no nie jest to młoda kapusta, więc spokojnie wytrzyma zawinięty farsz. Mnóstwo tych wiadomości od Was i mam nadzieję, że dzisiaj coś pysznego na Waszych talerzach się pojawi, takiego typowo jesiennego. Do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Bryan Adams i Heaven. Radio
1: Plus. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Reklama.

0: de Bolero.
1: Fancy Bolero w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa. Za chwilę wiadomości. W studiu pojawi się Michał Konopiński. Radio
2: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
5: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
2: Reklama.

0: Wraca pakiet CPN. Za chwilę dowiemy się, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minuta ciszy i włączone syreny radiowozów. To po śmierci postrzelonego policjanta z Dolnego Śląska. Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla Jana Urbana. Dziś zagramy z Rumunią. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Za chwilę dowiemy się, ile maksymalnie zapłacimy na stacjach w ten weekend. Przypomnijmy, w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie o obniżce VAT-u i akcyzy. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Na stacjach ma być taniej o około złotówkę i 20 groszy na litrze. Co na to kierowcy?
1: Ja w to nie wierzę.
2: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
1: Na przykład.
2: Wie pan, że ceny pójdą w dół?
3: Słyszałem o tym, że pójdą w dół ceny.
2: Jak pan myśli, o ile?
3: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
4: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
1: Tusk obiecywał, że ma być paliwo po 5,19, no i co? I gdzie to jest?
2: Tyle nie spadnie.
1: Miejmy nadzieję.
0: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całym kraju. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. 5 godzin walczyli z pożarem tartaku. Ogień pojawił się w nocy w Skotnikach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Na miejscu działało 9 jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty są duże.
5: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trocinie. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 zł.
0: Mówi Dominik Ciach ze Straży Pożarnej w Piotrkowie. Służby ustalają przyczynę pożaru. Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Pod takim hasłem odbędzie się w całej Polsce 26 Dzień Papieski. Centralne obchody 11 października, ale inicjatywie towarzyszy szereg wydarzeń lokalnych, które rozpoczną się już w niedzielę, mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: Widzimy się w całej Polsce. Będą pikniki, miasteczka rodzinne, zabawy taneczne, nawet próba bicia rekordu Guinnessa w Katowicach w największej orkiestrze grającej barkę. Będą konkursy plastyczne dla dzieci, dla szkół. Naprawdę ten Dzień Papieski to święto, które wykracza poza to, co organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, włącza, wniesie naprawdę bardzo wiele osób.
0: Szczegóły na stronie dzieło.pl.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie spotkanie Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
8: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
9: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Iskrzyna linii sztabów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. Sztaby kandydatów prowadziły wymiany oświadczeń na temat warunków ewentualnej debaty w mediach społecznościowych. O szczegółach Kuba Solarz.
10: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
11: Proponuję, żeby kandydaci naprzemiennie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
10: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
12: Chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
10: Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów, przekonamy się wkrótce.
9: Druga tura już 11 października. Tymczasem dziś przed krakowskim sądem zaplanowano 2 posiedzenia w sprawie 2 pozwów w trybie wyborczym. Złożyli je radni Koalicji Obywatelskiej i Monika Piątkowska. Drugi Łukasz Gibała.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: W Krakowie znów ciepło i słonecznie, do 23 stopni. Na Podhalu podobnie, tam od 18 w Zakopanem, do 21 w Nowym Targu.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 5 minut po 12:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Być może dozwolone do lat 18 jest także zbieranie kasztanów jesienią. A na takich kasztanach być może można zarobić. Na pewnej popularnej platformie służącej do sprzedaży odzieży z drugiej ręki, ale także różnych innych gadżetów, pojawiły się kasztany. O, 3 kg, 4 kg, jeżeli ktoś ma ochotę na kasztany właśnie takie nazbierane, to może sobie kupić. Ceny są różne do negocjacji, więc może to jest jakiś sposób na to, żeby zarobić, albo z drugiej strony mieć pretekst do tego, żeby po prostu pójść do parku i nazbierać trochę kasztanów, bo to przecież bardzo przyjemne, a jako dzieci właśnie robiliśmy to i nie można było przejść obok żadnego kasztana, który leżał i błyszczał w słońcu. Na zegarze teraz 22 minuty prawie po 12 i w Radiu Plus jeszcze między innymi za chwilę Bonnie Tyler i Marek Grechuta. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlek Pol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama.

Będziesz moją panią i Marek Grechuta w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jesień, piękna, złota Polska trwa, a to jest ta jesień, którą bardzo lubimy. Jednak jesień ma również takie oblicza, no niezbyt ciekawe, chociaż może wam mogą się podobać. Czasami lubimy, gdy za oknem jest szaro, ponuro i wtedy możemy na przykład zostać w domu, zanurzyć się w ciekawej lekturze, napić się ciepłej herbaty, kakao albo tego, co najbardziej lubimy i tak po prostu sobie poczuć się komfortowo i miło. I właśnie na te dobre strony jesieni czekamy od was. Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Od poniedziałku startujemy z naszą jesienną akcją. Do zdobycia będzie wspaniały, przecudnej urody kubek z Bolesławca, kubek Radia Plus specjalnie dla nas zrobiony. Do tego jeszcze książki i ciekawe lektury od naszych partnerów wydawnictwa PWE i wydawnictwa Harde. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Już dzisiaj można się zgłosić, a w poniedziałek czekać na telefon od nas. Beat It i Michael Jackson teraz w Radiu Plus.

0: Thorn i Natalia Imbruglia w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16 minut do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, ale mam jeszcze zaproszenie na jutro na 10.30 w Smakach z Plusem. Tym razem wybierzemy się w austriackie Alpy do Doliny Stubai, więc będzie trochę opowieści o lokalnych daniach, ale także i atrakcjach. To jutro 10.30. Za dziś bardzo dziękuję. Do 13 jeszcze m.in. Redbox i For America.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
4: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście! To Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko wagacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Reklama.

0: Rząd przywraca pakiet CPN, zmianę cen paliw mamy poczuć już od jutra. Trudna sytuacja na Sorze w Gorzowie. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze. Jest 13, Marcin Bartnik. Ma być taniej i to już od jutra. Rząd przywraca pakiet CPN. Minister energii na konferencji prasowej nie podał co prawda maksymalnych cen paliw na sobotę, ale właśnie ukazało się obwieszczenie resortu Miłosza Motyki. W przyszłym tygodniu ceny benzyny spadną i mogą wynieść między 6 zł i 61 groszy, a 6 zł i 74 grosze.
1: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
0: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez rok temu przez starszą koleżankę w Jeleniej Górze. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie to grozi dyrektorowi szkoły, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Błażej Stachewicz.
2: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji, a funkcję wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
3: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze edukacji narodowej.
2: Trwają też czynności wobec nauczycielki. Tu sprawa przebiega jednak dużo wolniej.
3: Czynności są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki, która dopiero co wróciła do pracy.
2: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
0: Przypomnijmy, 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej samej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek. Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes gorzowskiego szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. Kontrola NIK-u wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
4: Jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR, albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u.
0: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Sezon grzybowy trwa, świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają, brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje.
6: Jakie grzybki mamy?
7: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
8: Rydze po 20 zł, prawdziwki po 25.
7: Do wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum. To był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
0: Dopytywała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Bagatela Grzegórzecka, Wawel. Od poniedziałku w tych rejonach kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje wrócą w okolice hali targowej ulicy Grzegórzeckiej, ale najpewniej do połowy grudnia nie przejadą przez ulicę Stradomską i Świętej Gertrudy, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: Chodzimy z pracami, ostatnim w tym roku dużym remontem torowym, na łuki torowe pod Wawelem. Tutaj będziemy mieli to torowisko wyłączone.
11: W związku z rozpoczęciem nowych prac na Świętej Gertrudy. Będziemy jeździć objazdem tutaj przez Starowiśnią, a także Dipla.
9: Dodaje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Dobra wiadomość jest taka, że od poniedziałku tramwaje wrócą na węzeł przy Teatrze Bagatela. Będą kursowały wokół plant, ale nie wjadą jeszcze w ulicę Karmelicką. Przybodźcowani, za dużo, za szybko, bez przerwy. To hasło przewodnie tegorocznej edycji Krakowskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Od poniedziałku Kraków już po raz ósmy stanie się miejscem rozmów o tym, co dzieje się z człowiekiem w świecie, w którym coraz więcej rzeczy konkuruje o jego uwagę. Na początek debata, czy nasze mózgi nadążają za światem.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: W Krakowie 21 stopni na termometrach i przed nami piękny i słoneczny weekend. Jutro nawet 23 stopnie. Ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: No i się doczekaliśmy. Jest piątek, 6 minut po 13. Zapraszam na popołudniowy program Radio Plus. Na początek Always on My Mind, zespół Pet Shop Boys.

0: Dance FM, 21 minut po 13:00, to Cher i piosenka Strong Enough, rok 98. Cher wraca po kilkuletniej przerwie, no i nagrywa bardzo taneczną płytę. Ona nie była przekonana do tego, żeby Believe tak właśnie brzmiało, ale została przekonana przez szefów wytwórni i nagrała ten przebój, a także słynne Believe, i tym sposobem powróciła na szczyty list przebojów. Cher za nami, a przed nami już za chwilę Lenny Richie, Hello, później Krystyna Giżowska. Na zegarze 22 minuty po 13:00.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: za 25 minut 14. Krystyna Giżowska i Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, jeden z największych przebojów artystki. Co ciekawe, w jednym z wywiadów powiedziała, że ona pierwotnie nie miała nagrywać tej piosenki. Piosenka była przygotowana dla Urszuli, później Grażyna Świtała miała zaśpiewać Przeżyłam z Tobą Tyle Lat, ale finalnie trafiła do Krystyny Giżowskiej. Ona w jakiejś przerwie między nagrywaniem innych piosenek nagrała ten utwór, no i stał się wielkim przebojem. Zresztą pani Krystyna, dojrzała artystka, ponad 70 lat już, a ciągle aktywna i koncertuje, podobnie jak ten pan.
1: Dzień dobry, tu mówi Stan Borys. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem Studium Muzycznego Alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Opowiem historię związaną z moimi największymi przebojami.
0: No i wieloletnią karierą, 86 lat i ciągle aktywne. W tamtym roku między innymi jubileusz był w Rzeszowie, taki specjalny koncert. Stan Borys, panie i panowie, w niedzielę po 15 u Marka Sierockiego. Zapraszam już teraz, a w piątkowe popołudnie rozgrzewa nas Shaky Stevens.

0: Enrique Iglesias i Bailamos. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Nieco wcześniej było disco, więc takie klimaty taneczne i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo oczywiście w piątki, w soboty w Radiu Plus prywatka Marek Sierocki miksuje lata 80, ale też są lata 70, no i lata 90, kiedy królowało Eurodance, kiedy było mnóstwo fantastycznych przebojów. To wszystko pojawi się dzisiaj po godzinie 20, więc zachęcam, zapraszam do tego, żeby spędzać wieczór z Radiem Plus. Już za moment Baim, a później Abba i tak dotrzemy do 14 do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty 14. O drugiej na antenie Radia Plus wiadomości. Sprawdzimy, co się dzieje. Choć najważniejszy temat w Polsce to ceny benzyny. Od jutra ma być taniej, pewnie też o tym powiemy. A później kolejne przeboje. Na początku będzie Axel F.
1: Reklama. Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
2: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, znamy konkretne ceny paliw. Zawyły syreny mundurowi w całej Polsce, oddali hołd zastrzelonemu policjantowi z Dolnego Śląska. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Jest 14, Marcin Bartnik. 7 zł 88 groszy za litr diesla, 6 zł 73 grosze za popularną 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Już wiadomo, ile kierowcy zapłacą za paliwo w weekend i poniedziałek. Minister energii opublikował maksymalne ceny. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wyjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dzień dobry.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: O maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały publikowane, informowałeś przed chwilą kierowców.
2: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
3: Jeszcze niżej powinno być,
4: tak jak było przedtem.
5: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
2: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
1: Program CPN wrócił po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Kolejne maksymalne ceny, czyli te na wtorek, będą ogłoszone w poniedziałek około południa. W całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zastrzelonemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letniego sierżanta Natana Sieronia ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
6: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju zatrzymali się na chwilę, włączyli sygnały świetne dźwiękowe w radiowozach i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
1: Mówił Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na torach w stołecznej Falenicy. Są duże utrudnienia dla pasażerów, bo wstrzymany został ruch pociągów na linii Otwockiej. Podróżni będą musieli przesiąść się do autobusowej komunikacji zastępczej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hejt i wykluczenie. Przemoc rówieśnicza ma różne oblicza. W szkole podstawowej nr 1 w Szczecinku, w zachodniopomorskim, dzieci oraz młodzież uczyły się, jak przeciwdziałać i reagować na przemoc. Z uczniami jedynki rozmawiała nasza reporterka Natalia Błachowska.
7: Nie szukać jakichś znajomych w internecie. Nie można się wyzywać. Trzeba wszystkich szanować. Trzeba pomagać wszystkim, jak ktoś ma trudności z jakimiś lekcjami.
8: Na przykład dużo ludzi też uważa, że kompletnie nie używam przemocy, a bardzo dużo właśnie używają i uważają się za niewinnych.
1: Dziś na dziedzińcu szkoły dzieci utworzyły Wielkie Białe Serce. To w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Rekordowe dofinansowanie, bo aż 25 milionów złotych na budowę hali sportowej otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 590 tysięcy złotych wsparcia trafi też na Akademię Kultury Fizycznej na remont krytych kortów tenisowych. Jak mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego, to duża szansa dla uczelni.
10: Uniwersytet Papieski będzie stał teraz także sportem. Pełnowymiarowa sala do każdego sportu. Czy piłki nożnej, czy siatki, czy koszykówki. Takich, powiedzmy, siłowych, rozmaitych sprawach.
11: To 3 korty z nawierzchnią, którą już musimy wymienić. Musimy poprawić system bezpieczeństwa, tak że ten obiekt odzyska swój blask.
9: Dodaje Paweł Potoczek, kanclerz AKF. Hala sportowa mogłaby powstać za 3 lata. Zakopane przygotowuje się do Sylwestra. Już wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy wzorem ubiegłego roku. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji wydarzenia. Ma to być wydarzenie rozrywkowe ze znanymi wykonawcami, ale też z góralską muzyką. Koncert odbędzie się na Równi Krupowej. W ubiegłym roku na imprezie bawiło się ponad 10 tysięcy osób.
1: Z
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: Dużo słońca i bardzo ciepło. To jest plan na piątkowe popołudnie, ale też na cały weekend. Teraz 21 stopni, jutro w Krakowie nawet 23.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Na początku temat z komedii Gliniarz z Beverly Hills. To będzie Axel F., a później Jennifer Lopez i Rod Stewart. 5 po drugiej.

0: 99 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania, wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
7: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Radio Plus Kraków.

3 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, niezła rozgrzewka przed wieczorem, kiedy to prywatka Marka Sierockiego, No Mercy, Where Do You Go? Wspomniałem o dzisiejszych solenizantach, ale przecież też są tacy, którzy mają urodziny. Najlepszego od Radia Plus, pewnie to do tego muzycznego jubilata nie doleci, ale warto wiedzieć, że dzisiaj Sting kończy 75 lat. Najlepszego. Był w Polsce, no w tym roku w sumie, bo to było tak trochę na Sylwestra, więc pod koniec tamtego, na początku tego, fantastyczny koncert dał, można to było zobaczyć w telewizyjnej jedynce. No super to było wydarzenie, widać było, że w świetnej formie.

0: za kwadrans, godzina 15, zaczynała w niemieckim Girls Bandzie Optimal, ale później wybrała karierę solową, spotkała się z Dieterem Bohlenem, tak, tym z Modern Talking, i on stał się producentem i twórcą jej przebojów. No i co tu dużo gryć, pewnie trochę dzięki temu została międzynarodową gwiazdą lat 80. Sissy Catch za nami, a przed nami Forever Young, Falfavilli, Lady Punk, mniej niż zero na finał godziny.
1: Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15 to jeden z największych przebojów, nie tylko Lady Punk, ale największych przebojów w historii polskiego rocka. Mniej niż zero. Na antenie Radia Plus serwis informacyjny już za parę minut, a po serwisie wrócimy do przebojów. Na początku będzie Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
1: Na początek maksymalne stawki cen paliw na weekend. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach na mosty. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad Śnierdwami. Jest 15, Marcin Bartnik. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o złoty 50. 6 zł 73 grosze za litr najtańszej benzyny, 7 zł 88 groszy za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
2: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
2: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
1: Decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Po raz trzeci ostrzelany został most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych ukraińskiej stolicy. Nim kursuje m.in. naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. Utworzyły się kilkukilometrowe korki, a na komunikację miejską czeka się nawet godzinę, mówi lokalna mieszkanka.
3: Na razie my
1: nie możemy się nigdzie dostać, metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, a taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii, czyli paraliżu miasta. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej bazy usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
4: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
1: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śnierdwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior strzegą też inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
5: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
6: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
7: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
1: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Jest apostołką Bożego Miłosierdzia, święta siostra Faustyna. W poniedziałek przypada jej liturgiczne wspomnienie. Uroczystości tradycyjnie odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tego dnia będzie można odwiedzić cele siostry Faustyny, gdzie spędziła ostatnie tygodnie życia.
9: To jest miejsce, gdzie ona umarła i rzeczywiście ma taki szczególny klimat w sobie. No tam umarła święta. Tam ostatni raz spojrzała na ten świat, ostatni raz się uśmiechnęła. Tam też są jej relikwie. I to miejsce jest pomiędzy naszymi naszymi celami, czyli tu, gdzie siostry mieszkają, więc dlatego nie jest udostępniane dla pielgrzymów.
8: Mówiła siostra Gaudia Skas ze Zgromadzenia Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Wyjątkowo siostry otworzą też cele w niedzielę. W poniedziałek wieczorne czuwanie przy grobie świętej potrwa do 22:45, czyli do godziny jej śmierci. Główne uroczystości poprzedzi także Triduum mszy świętych, które rozpoczyna się dzisiaj. Wielkie otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Ludwinowem już w niedzielę o 18:30 miała na szansę stać się nowym ulubionym punktem spacerowym krakowian, choć budowa budziła duże kontrowersje.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
8: Dużo słońca i ciepło, w Krakowie 21 stopni, w Zakopanem 18, w weekend nawet 23 w Krakowie bez opadów.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po godzinie 15. Michael Field i Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Za chwilę później 2 plus 1, Queen i Enya. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniówki Radio Plus.

21 minut po 15 to jest świetny przykład na to, że fani no, czasami potrafią wpłynąć na artystów. Orinoco Flow i Enya. Orinoco Flow to był tytuł tej piosenki, samodzielny, ale później, kiedy fani zaczęli tytułować ten utwór po prostu Sail Away,

0: Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.

Ale w koło jest wesoło i perfekt na antenie Radia Plus, ale w koło jest ładnie. Piękna pogoda dzisiaj i przez cały weekend. Temperatury powyżej 20 stopni w całej Polsce, dużo słońca, mało chmur. Padać nie powinno, więc idealna pora i pogoda na to, żeby się wybrać gdzieś na świeże powietrze. Może do lasu, na grzyby, a może po prostu na spacer albo na rower. Warto korzystać z tej ładnej pogody, bo nie wiadomo jak długo potrwa. Na razie mamy tę piękną polską złotą jesień, ale umówmy się, to dopiero początek października. Za chwilę mogą być te bardziej deszczowe dni, więc korzystajmy, póki jeszcze piękna pogoda jest. Zaplanujcie sobie coś na weekend. Pamiętajcie oczywiście również o Radiu Plus, bo w niedzielę po 15 muzyczny alfabet Marka Środkiego. Gościem będzie Stan Borys. No i oczywiście i dzisiaj, i jutro też po 20 zapraszamy na prywatkę. Tam będą m.in. takie przeboje. You're my woman. To oczywiście Bad Boys Blue. A prywatka po 20 z miksem lat 80. Marek też chętnie sięga po starsze, ale i nowsze piosenki. To wszystko zmiksowane i podane na tacy. Prywatka taneczna dzisiaj po 20 na naszej antenie. A po Bad Boys Blue pojawią się OMD i Janet. Za 25 minut czwarta.

0: Za kwadrans godzina 16, a słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, to co już prawie weekend. Jak nawet ktoś do 17 w pracy, to umówmy się, co to za praca. Jak myślisz się o piątkowym wieczorze, sobocie, niedzieli? Ach, mam nadzieję, że w dobrych nastrojach ten weekend zaczynacie. Zachęcam do tego, żeby spędzać go oczywiście z Radiem Plus, ale nie tylko sobotę, niedzielę, jeszcze przed nami dzisiaj mnóstwo na przykład świetnych muzycznych atrakcji. Madness za moment, a później Eurythmics, a o 16 serwis informacyjny.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 zł przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Pustki na stacjach paliw. Od jutra kierowcy zatankują taniej. Za chwilę też akcja saperów GoDaPi oraz Zakopane, które już przygotowuje się do Sylwestra. Jest 16, Marcin Bartnik. Od jutra tańsze tankowanie. Wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litry 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. O niższych cenach nasz reporter rozmawiał z kierowcami przy dystrybutorach.
2: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica. Tak? Bo złoty 20, wie pan, jakieś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
3: Boli, jak się płaci?
4: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
3: Co pan tankuje?
4: Benzyna.
3: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
3: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
2: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
1: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Przypomnijmy, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Teraz wybory prezydenckie, ale w Krakowie Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służby w GoDaPi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. Powodem była znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
6: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
1: Wyjaśniała Marta Domańska z Komendy Policji w GoDaPi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane przygotowuje się już do Sylwestra. Wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy, tak jak w zeszłym roku. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji wydarzenia, na którym mają się pojawić znani wykonawcy. Ale zabrzmi też góralska muzyka, zaznacza Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
7: Są toczone różne rozmowy, ja dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzić finalnej listy gwiazd, ale no mówimy o na pewno gwiazdach ogólnopolskiej i być może jakieś gwiazdy zagraniczne. Chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły góralskie.
8: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Wydaje mi się, że Zakopane jest na tyle atrakcyjne ze względów przyrodniczo-turystycznych, że naprawdę nie jest nam do niczego potrzebna disco-polowa fiesta, którą gościliśmy w ubiegłych latach.
9: Kluczem do sukcesu jest, żeby impreza była jakościowa, najlepiej umocowana w naszej tradycji, ale nie odbierała możliwości organizowania imprez przez hotele i restauracje.
1: Dodawał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Koncert odbędzie się na Równi Krupowej. Na razie nie wiadomo, jak duże ma to być wydarzenie. W ubiegłym roku w Zakopiańskim Parku bawiło się 10 tysięcy osób.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Desilele, voyage, voyage. To jeden z takich przebojów. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu, a czym zajmiemy się w magazynie reporterów? Powiem za kilka minut.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademia Kultury Fizycznej otrzymały dofinansowania z Ministerialnego Programu Rozwoju Akademickiej Infrastruktury Sportowej i o tym w magazynie reporterów powiemy już za kilka minut. Od poniedziałku tramwaje wrócą na pierwszą obwodnicę w Krakowie. Będą jeździły pełnym ringiem wokół plant, choć nadal remontowane będzie jeszcze torowisko. Przy Bagateli podamy szczegóły. Zakopane też rozbudowuje tabor, ale tabor autobusowy. Trzy nowe spalinowe autobusy w tym roku, trzy elektryczne mają pojawić się w kolejnym. Dzięki temu zwiększona ma być siatka połączeń po mieście. Znają już Państwo nasze plany na pierwszą godzinę magazynu? Mam nadzieję, że zostaną Państwo z Radiem Plus. W Radiu Plus Eric Clapton, Layla.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Można mówić o rekordowym dofinansowaniu, bo to aż 25 milionów złotych na budowę hali sportowej otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 590 tysięcy złotych wsparcia trafi też do Akademii Kultury Fizycznej na remont krytych kortów tenisowych. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rudnicki zaznaczył, że ministerstwo chce, by podziemia nowo budowanych obiektów sportowych funkcjonowały też jako schrony.
2: O zabranie głosu proszę ministra sportu i turystyki Jakuba Rudnickiego.
3: Na ręce władz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przekażę kwotę, i to jest rekordowa kwota, 25 milionów złotych na budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
4: Ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
5: Zawsze była taka myśl, że musi tu być jeszcze właśnie hala sportowa. Uniwersytet Papieski będzie stał teraz także sportem.
3: Drugie dofinansowanie także przekażę na ręce Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Modernizacja hali krytych kortów tenisowych.
6: Paweł Potoczek, kanclerz Akademii Kultury Fizycznej imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Na modernizację, przebudowę hali krytych kortów tenisowych zlokalizowanej na terenie naszego kampusu w Czyżynach. Hala tenisowa to trzy korty w środku, wymagająca już przebudowy, poprawy, szczególnie nawierzchnia sportowa tej hali kortów tenisowych, tak żeby móc bezpiecznie prowadzić tam zajęcia dydaktyczne, ale również umożliwić młodzieży, dzieciom, tenisistom w Krakowie w dobrych warunkach ten proces szkoleniowy realizować. Liczymy, że za kilka miesięcy ta hala odzyska drugie nowe życie sportowe.
3: Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, w zdrowie naszych dzieciaków, w zdrowie naszej młodzieży i w zdrowie naszych studentów. I też nieprzypadkowo jesteśmy w murach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, jakże pięknej, szacownej uczelni, ale też mamy konkretne i dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o sport akademicki. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało specjalny program dotyczący właśnie rozwoju infrastruktury sportowej akademickiej, bo też są wielkie braki. A jeżeli chcemy, aby ten rozwój był równomierny, jeżeli chodzi o duchowość, to ta fizyczność też jest równie ważna, szczególnie patron Jan Paweł II wielokrotnie to powtarzał.
7: Kiedy ta hala powstanie? Co się tam znajdzie?
5: Pełnowymiarowa sala do każdego sportu, czy piłki nożnej, czy siatki, czy koszykówki.
7: To ogromne dofinansowanie, które dostał Uniwersytet Papieski. Jakie ma ono znaczenie?
5: Dla nas jest to bardzo duże wsparcie. Wiadomo, że sami byśmy tego nie udźwignęli, a równocześnie widzę, że to jest po prostu zrozumienie dla wszystkich uczelni.
3: Mieliśmy bardzo ożywioną dyskusję dotyczącą tego, jak wielka jest potrzeba realizacji budowy hali sportowej właśnie tutaj, ale też jak ważne jest to, aby łączyć funkcje. Zachęcamy do tego, aby realizować pod nowymi budowanymi halami sportowymi właśnie miejsca schronienia.
2: Proszę o zabranie głosu wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia.
8: Jestem absolwentem tej uczelni i pamiętam, jak przez lata ona się rozwijała. No i dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że podjęli pan rektor, senat decyzję o współfinansowaniu, bo drugie tyle trzeba znaleźć po swojej stronie, tej akademickiej. W związku z tym podjęli decyzję o budowę tej drugiej części, tego drugiego płuca akademickiego życia. Mam nadzieję, że będziecie też w jakiś sposób zgodnie z ideami naszego patrona wielkiego Jana Pawła II otwarci na to, żeby ta młodzież i dzieciaki też w ramach możliwości mogły korzystać z tego obiektu, bo można sobie wyobrazić, że to będzie jeden z najlepszych obiektów tego typu w Krakowie.
1: Hala sportowa miałaby być gotowa już za około 3 lata. Z kolei z kortów w Akademii Kultury Fizycznej skorzystają nie tylko studenci, ale również i krakowskie kluby tenisowe.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Siedemnaście minut po 16:00. Anna Jurksztowicz. Stan pogody.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
0: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Bagatela, Grzegorzecka, ale też Wawel. Od poniedziałku w tych rejonach będą kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje wrócą w okolice hali targowej i ulicy Grzegorzeckiej, ale najpewniej do połowy grudnia nie przejadą przez Starostradomską i Świętej Gertrudy. Linie 8 i 20 będą zawieszone, a sporo składów zmieni swoje trasy. Tramwaje wrócą jednak na węzeł przy Teatrze Bagatela. Będą kursowały wokół plant, ale nie wjadą jeszcze w ulicę Karmelicką.
2: Michał Pyslik, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Od 5 października tramwaje wracają na pierwszą obwodnicę wokół plant. Nie wiadomo w ulicę Karmelicką, ale wokół plant będą mogły przejeżdżać.
3: Jak tam idą prace, co tam jest teraz robione i co po tym pierwszym etapie, wiadomo, otwieramy tylko część tej ulicy, prawda?
2: Jeżeli chodzi o Bagatelę, to tutaj w rejonie samej Bagateli trwają ostatnie przygotowania do tego, żeby właśnie tramwoje mogły wrócić na pierwszą obwodnicę. Tam już szyny są na miejscu, teraz są one spawane, będą szlifowane i będą oddane do użytkowania. Natomiast na samej Karmelickiej tam ta przebudowa jeszcze trwa. Całe to zadanie ma się skończyć mniej więcej na przełomie roku. Czy uda się wcześniej przywrócić tutaj kursowanie tramwaju, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak będą układały się prace, jaka będzie zima. Natomiast był pierwotnie taki plan, żeby wprowadzić od października tramwaj dwukierunkowy, który by dojeżdżał z Bronowic w rejon ulicy Karmelickiej, wjeżdżał w ulicę Karmelicką, ale tutaj Zarząd Transportu Publicznego wskazał, że na tyle dobrze radzi sobie teraz komunikacja autobusowa, że ta zmiana nie jest potrzebna. No więc my realizujemy pracę bez przygotowywania tej infrastruktury pod tramwaje, mając nadzieję, że to pozwoli nam szybciej przywrócić tramwaje kursujące po Karmelickiej.
4: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Zaczął się kolejny etap pod Teatrem Bagatelą. Tutaj bardzo ważny etap dla komunikacji szynowej. Tramwaje wracają na pierwszą obwodnicę. Tutaj będzie możliwość przejechania bezpośrednio wzdłuż plant po pierwszej obwodnicy. Bardzo dużo nam to daje, ponieważ wracamy do tej docelowej siatki połączeń. Już za niedługo, mam nadzieję, będzie oddawany fragment do Bronowic Małych. Natomiast na niego jeszcze będziemy musieli poczekać. Docelowa siatka połączeń, którą prezentowaliśmy w wakacje, przypominam, że ma wejść dopiero po zakończeniu remontu na ulicy Starowiśnej, więc dopiero wtedy będziemy mogli tak jakby zobaczyć funkcjonowanie pełnej siatki.
2: Poniedziałek, 5 października wracają nam tramwaje i w pełnym przekroju samochody na ulicę Grzegorzecką, ale tam prace się nie zakończyły. Trwają prace porządkowe związane z organizacją ruchu, ale także nasadzenia, ponieważ tutaj zdecydowaliśmy się zamienić zieleń, która była przy przystankach, przy hali targowej. Tam były takie pnącza. Zamiast tych pnączy kończy się właśnie sadzenie 8 dużych, kilkumetrowych drzew, około 500 krzewów. Wzdłuż przystanków, tam gdzie czekają mieszkańcy, będzie bardziej zielono, ale będzie też więcej cienia. To jest taka zmiana, którą przy okazji wymiany szyn, wymiany asfaltu stwierdziliśmy, że skoro ten remont trwa dłużej, bo zakres prac jest większy, to wejdziemy też z tym elementem, który wprowadzi nieco więcej zieleni na ulicę Grzegorzecką, więc od poniedziałku przychodząc pod halę targową będzie można zobaczyć właśnie więcej zieleni, skorzystać z tego cienia, no i czekać na tramwaj w przyjemniejszych warunkach.
3: Co w ogóle zmieniło się na ulicy Grzegorzeckiej?
2: Na ulicy Grzegorzeckiej wizualnie zmieniły się te drzewa. Będą, a ich nie było. Natomiast to, co się zmieniło, co odczuwają pasażerowie i to, co odczują mieszkańcy, to przede wszystkim mamy zupełnie nowe torowisko z nowymi elementami mocowania tego torowiska. Będzie ciszej, będzie mniej drgań, będzie minimalne ryzyko, że dojdzie tam do jakiejś awarii związanej ze stanem torowiska. Przy okazji też mamy wymienioną nawierzchnię dla samochodów na jezdni, więc zdecydowanie tutaj będzie się bardziej komfortowo przejeżdżało tym fragmentem, natomiast tutaj nie ma żadnych zmian wizualnych typu likwidacja pasu rowerowego, czy też jakaś zmiana torowiska. Tu był remont, czyli odtwarzamy to, co było w wyższym standardzie.
4: Tutaj koledzy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa oddali już torowisko na ulicy Grzegorzeckiej. W związku z tym część linii, jak na przykład jedynka, wróci na swoją trasę w centrum miasta. W związku z prowadzonymi pracami, rozpoczęciem nowych prac na Świętej Gertrudy, będziemy jeździć objazdem tutaj przez Starowiśnią, a także Ditla.
2: Wchodzimy z pracami ostatnim w tym roku dużym remontem torowym na łuki torowe pod Wawelem. Tutaj będziemy mieli to torowisko wyłączone. Zarząd Transportu Publicznego przygotował w związku z tym zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.
1: Informacje o wszystkich zmianach w komunikacji miejskiej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
0: kombi w Radiu Plus.

0: Dziś drugi dzień października. W roku 1951 w Anglii urodził się Gordon Matthew Sumner. Znamy go jako Stinga. To wokalista, kompozytor, członek grupy The Police. Z zespołem tym odniósł wiele sukcesów artystycznych i komercyjnych, ale też jako solista wydał kilkanaście płyt. Jest też znany jako aktor i działa też na rzecz praw człowieka i ochrony przyrody.
1: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinna?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będzie więcej nowych autobusów i to większych. Zakopane rozwija miejską komunikację, żeby mogła przewozić więcej osób. W sezonie turystycznym jest bowiem z tym kłopot. Wielokrotnie pojazdy są przepełnione i nie wszystkim udaje się nawet wsiąść. To ma się teraz zmienić, zapewnia Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: 2 spalinowe jeszcze w tym roku, bo jeden już jest odebrany. 3 elektryczne na przyszły rok są przewidziane z tego dofinansowania, które dostaliśmy teraz od marszałka województwa małopolskiego.
3: Jak to zmieni sytuację podróżnych tutaj na terenie miasta?
2: Na pewno poprawi komfort podróży, bo będą to nowiutkie autobusy. Odchodzimy od autobusów 9-metrowych, które zabierały około 50-60 osób. Teraz już będą wszystko autobusy 12-metrowe, które zabierają znacznie więcej pasażerów, bo taki autobus ponad 100 pasażerów zabiera, więc na tych liniach powinno być dużo bardziej sprawnie i powinno być wystarczająco dla wszystkich, żeby do autobusu mogli wejść, bo w czasie wysokiego sezonu zdarza się, że te autobusy są faktycznie przepełnione. Co ważne, też na linii numer 4, która jest najbardziej obciążoną linią w mieście. Już od tego roku jeżdżą w większości autobusy te długie, 12-metrowe, a teraz już będą jeździć cały czas te długie, bo ta linia tego wymaga.
3: Przybędzie w sumie 6, tak? Jeden już jest, 2 spalinowe, 3 elektryczne. Rozumiem, że to powiększy wasz tabor. Pozwoli wam to poszerzyć siatkę połączeń, czy nowe linie wytyczyć?
2: W tej chwili mamy 9 linii. 2 nowe linie zostały otwarte w tym roku również. Te linie obsługuje zewnętrzny podmiot swoimi autobusami. My na ten moment mamy 13 autobusów, z tego 11 jest cały czas w ruchu. Oczywiście częściowo ten stary tabor będzie musiał być do likwidacji, będą sprzedane te stare autobusy, szczególnie te krótkie, które już mają swoje lata i bardzo duże przebiegi, więc już często się psują i nadają się do wymiany. Natomiast co do linii, to cały czas jeszcze analizujemy, bo w tym roku otworzymy 2 nowe linie, być może w przyszłym roku kolejną. Jest zapotrzebowanie mieszkańców. Wszyscy wiemy też, że to się musi, kolokwialnie mówiąc, spinać finansowo, żeby było lepsze pokrycie komunikacji miejskiej, bo tutaj nie mówimy nigdy o zamknięciu się systemu, bo to jest niemożliwe, żadne miasto tego nie zrobiło, ale na początku tej kadencji to było 30-kilka% pokrycia z biletów, teraz to już w tym roku myślę, że będzie ponad 50% pokrycia z biletów, przy tym, że utrzymana jest darmowa komunikacja dla mieszkańców, co też oczywiście kosztuje, ale tego na pewno nie będziemy zmieniać.
3: Problem z tą komunikacją o tyle taki, że największe zapotrzebowanie jest w sezonie letnim, wypadałoby wtedy więcej pewnie kierowców, więcej autobusów, więcej kursów. No ale gdy przychodzi okres pozasezonowy, te autobusy aktualnie w zupełności wystarczą.
2: Na ten moment w okresie letnim dokładamy jeden autobus i on faktycznie jeździ jeden więcej, ale mieliśmy ograniczenia taboru. Być może w przyszłym roku dołożymy kolejny autobus do którejś linii. Tak mam na myśli na przykład 14 czy 17, to są linie mocno obciążone, ale to jeszcze jest wszystko w fazie analiz. Zobaczymy, jak nam się zamknie ten rok. Też trzeba to wszystko liczyć i rozsądnie planować, bo wiadomo, że przy tej cenie ropy ten wozokilometr będzie coraz droższy, a nie coraz tańszy, więc to też trzeba mieć na uwadze i kalkulować tą cenę biletu, pokrycie, żeby też nie obciążać kieszeni lokalnego podatnika i utrzymać oczywiście darmową komunikację dla mieszkańców.
1: Autobusy dla Zakopanego, jak słyszeliśmy, udało się pozyskać dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo w rejonie Centrum Komunikacyjnego powstanie nowa stacja obsługi autobusów miejskich.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Paliwo nareszcie tańsze. O ile potanieje po podpisie prezydenta. Syreny w całej Polsce. Hołd dla zmarłego policjanta. Po ciężkim wypadku walczył o życie. 4-letni Fabian wraca do domu.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
0: Reklama.

0: Prawomocny wyrok dla Przemysława E. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Wieczorem polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym z Rumunią. Jest 17. Marcin Bartnik. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława E. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
1: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
0: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi E. 26 przestępstw.
1: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
0: Wyrok usłyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona w listopadzie. MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
2: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Tłumaczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Chaos na ulicach, przemoc i podpalenia. Wrze we Francji nasiliły się protesty licealistów i studentów, którzy żądają zwiększenia budżetu na edukację. Około 400 placówek oświatowych pozostaje zamkniętych, a w wielu miastach dochodzi do starć z policją. Rząd potępia przemoc i twierdzi, że protesty zostały przejęte przez radykalne grupy. Żadna z obaw nie usprawiedliwia przemocy. W żadnym wypadku politycy nie powinni legitymizować przemocy. Widzieliśmy wielu polityków udających się do szkół średnich, by podburzać uczniów. Komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Według ministra edukacji rannych zostało co najmniej 65 pracowników szkół i około 170 uczniów. Od początku protestów policja zatrzymała 2000 osób.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Ważny mecz dla piłkarzy, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
4: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
0: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara i dodaje, że biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną, a także porażce ze Szwecją.
4: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć, to widać w ich wypowiedziach, w ich zachowaniu po meczu ze Szwecją, a przed spotkaniem z Rumunią. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
0: Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 17:04, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Dziś drugi dzień października. Zaglądamy do kalendarza. Romina Power urodziła się 2 października, był rok 1951. Piosenkarka, aktorka. Córka hollywoodzkiego aktora, nic więc dziwnego. Ale po rozwodzie rodziców Romina i jej siostra zamieszkały z matką, z którą dużo podróżowały, najwięcej czasu spędzały w Hiszpanii i we Włoszech. Romina już w wieku 14 lat zaczęła grać w filmach, głównie włoskojęzycznych. W 1967 roku na planie filmowym produkcji filmu Nel Sole poznała Albano Carisiego. On już wtedy był uznanym piosenkarzem. Albano i Romina Power. Libertà w Radio Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie świętej siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Przed uroczystością od dziś do niedzieli w sanktuarium odbywa się Triduum Mszy Świętych. Kolejna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Krakowie już w nadchodzącą środę. I tak jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus, w Sylwestra będzie impreza na Równi Krupowej w Zakopanem. Kto wystąpi, tego do końca jeszcze nie ujawniają, ale próbujemy jeszcze o cokolwiek podpytać. To nasze plany na tę godzinę magazynu. Prawie 10 minut po 17:00 Irena Santor w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jest apostołką Bożego Miłosierdzia, święta siostra Faustyna. W poniedziałek przypada jej liturgiczne wspomnienie. Uroczystości tradycyjnie odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tego dnia będzie można odwiedzić cele siostry Faustyny, gdzie spędziła ostatnie tygodnie życia. Wieczorne czuwanie przy grobie świętej trwać będzie do 22:45, czyli do godziny jej śmierci. Główne uroczystości poprzedzi także Triduum mszy świętych, które rozpoczęło się właśnie dzisiaj.
2: Siostra Gaudia Skas, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To wspomnienie siostry Faustyny jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy ją znają i kochają. Jest też taką szansą, żeby zrobić coś w tym dniu, że zauważą ją też ci, którzy jej jeszcze nie znają i nie kochają. Mam nadzieję, że takich osób będzie coraz więcej, ale na pewno tak wewnętrznie wśród tych wszystkich, którzy już doświadczyli bardzo dużo dobra od niej, którzy się inspirują nią bardzo i też doświadczyli jej wstawiennictwa, to jest po prostu dzień ku rozradowaniu i spotkaniu się wspólnym.
3: A kim jest dla nas siostra Faustyna? Czego nas uczy?
2: Siostra Faustyna coraz częściej słyszę, że jest wymieniana w takich kategoriach jak nadzieja i pojednanie. To jest ciekawe. Tak chodzę z tym i myślę, że Faustyna jako patronka od nadziei, patronka od pojednania. To są rzeczywiście takie ważne wątki w jej dzienniczku. Kiedyś też słyszałam to wszystko, co ona zapisała, że ktoś podsumował, że to jest takie orędzie nadziei dla współczesnego świata, w którym bardzo brak nadziei.
3: Jej wspomnienie przypada w poniedziałek, 5 października. Wyjątkowo będzie można odwiedzić jej cele. Co to za miejsce i jakie są też reakcje wiernych, którzy właśnie odwiedzają te cele?
2: To jest miejsce, gdzie ona umarła i rzeczywiście ma taki szczególny klimat w sobie. No tam umarła święta. Tam ostatni raz spojrzała na ten świat, ostatni raz się uśmiechnęła. Tam spędzała ostatnie tygodnie swojego życia. To jest bardzo tajemniczy taki czas, bo ona pisze dzienniczek, w którym dzieli się wieloma rzeczami o swoim życiu. My naprawdę bardzo dużo możemy wiedzieć o Faustynie, nawet o bardzo takich intymnych jej rzeczach, ale ostatnie tygodnie swojego życia nie pisze nic. To jest takie miejsce tajemnicy, to oratorium. My z tego miejsca, w którym po prostu stało jej łóżko i jakieś krzesełko i stoliczek, gdzie spędzała ostatnie tygodnie swojego życia, otworzyłyśmy oratorium, miejsce modlitwy. Tam też są jej relikwie i zresztą relikwie wielu innych świętych. I to miejsce jest pomiędzy naszymi celami, czyli tu, gdzie siostry mieszkają na co dzień, więc dlatego nie jest udostępniane dla pielgrzymów na co dzień, tylko ten jeden dzień w roku, a w tym roku wyjątkowo, także w niedzielne popołudnie ten pokój będzie otwarty dla pielgrzymów. Od 15:30, czyli zaraz po modlitwie w godzinie miłosierdzia, na którą przyjeżdża tutaj mnóstwo ludzi, aż do 18:00 i 5 października od samego rana praktycznie, od 9:30 do 18:00.
3: Jak będzie przebiegać uroczystość wspomnienia?
2: Jest dużo modlitwy. To jest przede wszystkim to. Zapraszamy Was aż na 4 msze święte, które będą w kaplicy, w której Faustyna miała wiele mistycznych spotkań z Panem Jezusem, przy jej grobie, przy cudownym obrazie Jezusa Miłosiernego. Msze święte o 6:30, 12:00, 17:00 i 19:00. I bardzo szczególny wieczór. Będziemy mieli takie czuwanie od apelu jasnogórskiego aż do godziny śmierci siostry Faustyny, czyli do 22:45. W kaplicy będzie czuwanie modlitewne. Przy jej grobie będzie to też szansa na to, żeby prosić ją o wstawiennictwo, ale też, żeby zamyśleć się nad jej życiem i nad swoim życiem, żeby zobaczyć takie kluczowe punkty w życiu Faustyny. Będziemy przeprowadzać ludzi przez to. Będzie specjalna adoracja prowadzona, śpiewana, ale też mówiona, gdzie będziemy mogli zatrzymywać się przy takich szczególnych momentach łaski w życiu Faustyny i zobaczyć te momenty też w naszym życiu. Ja jako osoba, która też prowadzę taką przestrzeń ewangelizacyjną w sieci Blisko Rachamim, zapraszam Was szczególnie 5 października, bo od godziny 12:00 będziemy rozdawać prezenty, to znaczy będzie taki scavenger hunt, bym to nazwała, takie poszukiwanie tych prezentów. Na Blisko Rachamim będziemy umieszczać takie wskazówki, gdzie szukać prezentu.
3: Obchody związane ze wspomnieniem siostry Faustyny właśnie tutaj w Łagiewnikach poprzedza Triduum mszy świętych. Co to za msze? Co to za czas? W jaki sposób siostry będą przeżywać właśnie ten czas i wierni też?
2: W ramach Triduum będą przychodzić do nas ojcowie jezuici i mają za zadanie, żeby Faustynę nam przybliżyć, żeby każdy z nich, każdego z tych trzech dni przedstawił nam coś szczególnego w Faustynie. Podejrzewam, że będą się starali też połączyć ją z jakoś z ojcem Andraszem, czyli z jezuitą, który był kierownikiem Faustyny, a trwa jego proces beatyfikacyjny, więc myślę, że będą chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ruszcie. I bardzo dobrze, bo oni razem stanowią piękny duet i w ogóle przecież święci chodzą parami, więc niech tak się stanie.
1: Msze święte z Triduum odprawiane są o 17. Święta siostra Faustyna Kowalska zmarła w 1938 roku. To było 5 października.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do

0: kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan Ale Dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy Ale Dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
3: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
5: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
7: Na życie patrzysz bez emocji.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Łukasz Gibała przegrał dziś w trybie wyborczym. Musi sprostować swoje słowa. Tak zdecydował sąd, który uznał za nieprawdziwe słowa Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd nakazał opublikowanie sprostowania zarówno w mediach społecznościowych, jak i w mediach tradycyjnych. A w poniedziałek sąd rozstrzygać będzie pozew sztabu Łukasza Gibały odnośnie wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat nagminnego wstrzymywania się Gibały od głosu w czasie sesji Rady Miasta. Szczegóły przedstawi nasz reporter Kuba Solarz.
2: To była naprawdę ekspresowa decyzja sądu. Przypomnę, że powodem pozwu sztabu Moniki Piątkowskiej i radnych Koalicji Obywatelskiej była wypowiedź kandydata na prezydenta Łukasza Gibały. Twierdził on, że 6 radnych Koalicji Obywatelskiej wyraziło otwartość na współpracę w przypadku jego ewentualnej wygranej w wyborach. Radni zaprzeczyli jednak tym doniesieniom, a Gibała nie przedstawił ich nazwisk, argumentując to chęcią ochrony ich zaufania.
3: W związku z tym postanowiłem, że czasami trzeba wziąć pewne rzeczy na klatę. Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Generalnie to jest tak, że w krakowskiej i w polskiej polityce bardzo potrzeba takich wartości jak umiejętność dochowania tajemnicy, czy jak po prostu po ludzku bycie fair. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje. I w związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnicy, czy bycie fair, przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
2: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej w postępowaniu, określa postanowienie sądu jako słuszne.
4: Uważam, że sąd ocenił w sposób drobiazgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy. Sąd podzielił nasze stanowisko, natomiast jestem tutaj pełen szacunku też do stanowiska drugiej strony. W mojej ocenie ten wyrok jest satysfakcjonujący, ponieważ co do zasady, a to jest tak naprawdę istotne, on jest w całości zgodny z wnioskiem.
2: Dodam jednak, że postanowienie jest nieprawomocne. Jeśli decyzja sądu zostanie zaskarżona, rozprawa apelacyjna odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Będziemy analizować postanowienie sądu, mówi Jan Hoffman, pełnomocnik Łukasza Gibały w postępowaniu.
5: Mamy dobę, żeby to przeanalizować dokładnie. Ciężko ostateczną decyzję podejmować. No przede wszystkim to jest zawsze decyzja samego zainteresowanego, ale nawet jakąś rekomendacje ciężko tutaj formułować bez zapoznania się ze szczegółowym uzasadnieniem pisemnym. Myślę, że jako pełnomocnik nie mam tutaj podstaw do komentowania tego. Głosy oczywiście pojawiają się, które gdzieś tam prywatnie, myślę, że tutaj nie naruszę zasad etyki, jeśli powiem, że jest to postawa z punktu widzenia ogólnożyciowego godna podziwu, żeby, że się tak wyrażę, nie sypać. No ale procesowo no to jest, sąd to ocenił w ten sposób, w jaki to ocenił.
2: Natomiast posiedzenie sądu w sprawie pozwu sztabu Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej zostało odroczone do poniedziałku. Pozew dotyczy wypowiedzi kandydatki na temat sposobu głosowania Gibały w Radzie Miasta Krakowa.
6: Sąd okręgowy napotkał pewne trudności z doręczeniem zarówno odpisu wniosku, jak i pisma uzupełniającego ten wniosek. W związku z tym do formalnego doręczenia tych dokumentów doszło dopiero na rozprawie. Przypomnę, że sąd proceduje w tak zwanym trybie wyborczym, czyli ma 24 godziny na rozpoznanie sprawy od momentu, kiedy wniosek do nas wpłynie. On wpłynął do nas wczoraj po południu, próbowaliśmy doręczyć w godzinach wczesno wieczornych, czy też późno popołudniowych wczoraj te korespondencje i jeszcze dzisiaj powtórzyliśmy tę próbę przed południem. No niestety nie udało się nikogo w biurze poselskim zastać. W związku z tym sąd doręczył, tak jak powiedziałem, te dokumenty dopiero dzisiaj na posiedzeniu. I zdecydował się odroczyć rozprawę, ponieważ jakkolwiek tryb wyborczy jest taki przyspieszony, to jednak on nie zwalnia sądu z obowiązku zachowania pewnego standardu.
2: Mówi sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie. Ostateczne starcie kandydatów już 11 października, to wtedy krakowianie wybiorą nowego gospodarza miasta.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W środę w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. To wydarzenie skupione jest wokół rozwoju kariery. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji. Będzie można wziąć udział w warsztatach, ale też zrobić profesjonalne zdjęcie do CV.
2: Magdalena Żuchowicz, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Na targach pracy przewidujemy 5 stref tematycznych. Sercem tego wydarzenia będzie strefa wystawiennicza. Tam ponad 100 wystawców z Krakowa i okolic Krakowa będzie prezentowało swoje oferty pracy. Mamy firmy tak naprawdę w przeróżnych branżach. Mamy branżę gastronomiczną, branżę usługową, hotelarstwo, IT, ponieważ będą z nami obecne również korporacje, a także prace w jednostkach samorządowych.
3: Czyli to jest okazja, żeby przyjrzeć się bliżej różnym stanowiskom, różnym zawodom i zastanowić się, co jest dla nas najlepsze.
2: Dokładnie tak, a myślę, że to jest przede wszystkim też najlepsza okazja do tego, żeby porozmawiać z potencjalnym przyszłym pracodawcą oko w oko i zrobić to pierwsze dobre wrażenie. Czasami samo CV nie wystarcza, a nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą zdecydowanie może ułatwić nam znalezienie zatrudnienia.
3: No i to też świetna okazja, żeby zobaczyć, jak praca wygląda od kuchni.
2: Jak praca wygląda od kuchni, jak wygląda kultura pracy w danej organizacji. Myślę, że targi są właśnie po to, żeby łączyć ludzi, pracodawców i przyszłych pracowników i to jest tak naprawdę do tego najlepszy moment.
3: To jest strefa wystawiennicza, ale są jeszcze inne strefy.
2: Mamy jeszcze 4 strefy, wśród nich strefę przedsiębiorczości i tam zapraszamy wszystkie osoby, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, mają jakiś pomysł na biznes, ale nie do końca odnajdują się w tym gąszczu formalności. Pracownicy z Wydziału Punktu Obsługi Przedsiębiorcy będą podpowiadali, jak sprawnie i szybko zarejestrować działalność gospodarczą w Krakowie. Będą przedstawiciele innych instytucji otoczenia biznesu, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, więc te wszystkie takie zawiłości, które związane są z prowadzeniem działalności, również bez problemu będziemy mogli z ekspertami rozwiązać, porozmawiać o tym, jak wyglądają prawa i obowiązki przyszłego właściciela czy właścicielki firmy. Oprócz tego mamy strefę aktywizacji społeczno-zawodowej. To jest taka przestrzeń dedykowana wszystkim tym osobom, które myślą o wolontariacie, chcą włączyć się w jakieś lokalne działania, albo ewentualnie myślą nad założeniem może własnej organizacji pozarządowej. To jest wszystko na poziomie A, a teraz przenosimy się na poziom B. Strefa warsztatowa, ponad 20 bezpłatnych warsztatów, które pomogą nam podnieść nasze kompetencje biznesowe, ale też takie, które potrzebne są na rynku pracy. Między innymi warsztaty mówiące o tym, jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, mówiące o tym, jak korzystać z naszych kompetencji. To generalnie, co może nam pomóc w znalezieniu pracy. I także strefa rozwoju kariery. Tutaj kilkanaście doradców zawodowych na miejscu w czasie trwania wydarzenia będzie mogło pomóc nam w konsultacji CV czy listu motywacyjnego, a obecny będzie także fotograf, który będzie bezpłatnie mógł wykonać dla nas zdjęcie do CV albo na profil na LinkedInie.
3: Czyli zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna.
2: Tak, jeżeli stawiamy swoje pierwsze kroki na rynku pracy, nie mamy tego doświadczenia w rozmowach rekrutacyjnych, jak najbardziej możemy je zdobyć, ale jeśli myślimy nad tym, żeby zmienić pracę, nie jesteśmy pewni swoich kompetencji, czy zastanawiamy się, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, bo już dawno na niej nie byliśmy, to jest doskonała okazja do tego, żeby zdobyć nie tylko wiedzę praktyczną, ale też teoretyczną.
3: Widziałem jeszcze informację o tym, że będzie strefa poświęcona nowym technologiom.
2: Będziemy mieć specjalnie wydzieloną przestrzeń, w której można będzie na własne oczy zobaczyć ten wirtualny świat, ale co ważne, wirtualny świat zawodów. Wydaje nam się, że chcemy być kosmetyczką albo magazynierem, ale nigdy tak naprawdę nie mieliśmy możliwości pracować w tym zawodzie, a za pomocą gogli VR będziemy mogli chociaż trochę do tego świata się przenieść i spróbować zobaczyć, jak taka praca wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o drony, no w arenie dronami latać nie wolno, ale symulacje na komputerze jak najbardziej również pomogą nam zdobyć takie pierwsze praktyczne doświadczenie właśnie z dronami.
3: Będzie też okazja, żeby te technologiczne umiejętności rozwinąć.
2: Rozwinąć i zobaczyć na własne oczy, jak one zmieniają dzisiejszy rynek pracy i nasze dzisiejsze funkcjonowanie.
3: Czy całe wydarzenie jest bezpłatne?
2: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Jesteśmy w godzinach od 9 do 14 do dostępni. Można korzystać z całej oferty targów. Serdecznie zapraszam na stronę targiaktywności.com.pl. Tam jest cały harmonogram wydarzenia, informacja o warsztatach, a także informacja o tym, jak zapisać się na te poszczególne interesujące nas wykłady.
3: Ponieważ obowiązują zapisy na niektóre części programu.
2: Tak, jeżeli chodzi o warsztaty, tutaj obowiązują wcześniejsze zapisy. Można oczywiście przyjść również w trakcie wydarzenia i jeśli tylko będzie wolne miejsce, na pewno będziemy mogli w nich uczestniczyć. Natomiast jeżeli coś nas szczególnie interesuje, tutaj zdecydowanie lepiej sobie ten czas zarezerwować. Natomiast wszystkie pozostałe strefy są cały czas otwarte, można z nich korzystać według uznania.
1: Podczas targów będą też przekazane nagrody w 6. odsłonie konkursu na krakowskiego pracodawcę roku. Jest to wyróżnienie dla pracodawców, którzy angażują się w lokalną społeczność i w sposób wyjątkowy dbają o swoich pracowników.

0: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
2: Niecałe 13 minut do 18:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zakopane szykuje się już do Sylwestra. Wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy, podobny do zeszłorocznego. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji tego wydarzenia. Ma to być wydarzenie rozrywkowe ze znanymi wykonawcami, ale także z góralską muzyką. O tym mówić będzie burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
2: Sylwester w Zakopanem oczywiście będzie. Planujemy imprezę na Równi Krupowej. Natomiast jeszcze nie mogę podać szczegółów, bo to wszystko jest w negocjacjach. Będzie to wzorem zeszłego roku Sylwester z partnerem medialnym. Natomiast na pewno nie będzie to Sylwester marzeń z telewizją, ani taka potężna impreza. Impreza będzie mniejsza, kameralna.
3: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej.
4: Bezwzględnie tak. Impreza w mieście typowo turystycznym nie tylko jest oczekiwana, ale jest obligatoryjna. Nie wyobrażamy sobie, żeby tak turystyczne miasto zdeterminowane na tą gałąź gospodarki, zignorowało zabezpieczenie potrzeb socjalnych uczestników ruchu turystycznego w tak istotnym okresie, jakim jest Sylwester.
5: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Wydaje mi się, że Zakopane jest na tyle atrakcyjne ze względów przyrodniczo-turystycznych, że naprawdę nie jest nam do niczego potrzebna disco-polowa fiesta, którą gościliśmy w ubiegłych latach. Uważam, że tego rodzaju impreza absolutnie nie odpowiada charakterowi Zakopanego i nie powinna się tutaj odbywać również ze względu na szacunek do przyrody.
2: Oczywiście naszym priorytetem jest również promocja naszego folkloru, naszych zespołów, więc chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły z Zakopanego, nie tylko z Zakopanego, ale z Podhala, zespoły góralskie, żeby ten nasz folklor pokazać. Oczywiście będzie to jak zawsze impreza rozrywkowa, natomiast trwają ostatnie negocjacje z partnerami. Jak tylko będzie możliwość i będziemy mieli konkretne informacje, to oczywiście będziemy Państwa informować, przekażemy to wszystko.
4: I jest to oczekiwane zarówno przez gości, jak i przez przedsiębiorców. Kluczem do sukcesu jest, żeby impreza organizowana w tej przestrzeni publicznej była jakościowa, najlepiej umocowana w naszej tradycji, trochę w folklorze, w tożsamości tego regionu i żeby jej atrakcyjność była wystarczająca, ale nie odbierała możliwości organizowania imprez przez hotele i restauracje, no a także, żeby nie dewaluowała swoją estetyką oraz dobraniem artystów tożsamości i historii tego regionu.
5: Wielkie nazwiska nie są nam potrzebne gwiazdy, które nie są z Zakopanem związane, ale mamy to szczęście, że mamy wielu artystów, którzy są z Zakopanem związani, czy urodzili się tutaj, czy tu mieszkają, czy mają do Zakopanego sentyment, więc na pewno jest wielu takich artystów, którzy kontekstowo będą wpisywali się w charakter Podhala. A kto wystąpi? Zobaczymy. Ja jestem przekonany, że ta noc sylwestrowa zawsze jest wyjątkowa, a muzyka de facto jest tutaj dodatkiem, a nie takim pierwszym aktorem.
2: Nie wiem jeszcze, kto będzie współorganizatorem, więc trudno mi powiedzieć, kto będzie gwiazdą. Natomiast oczywiście, tak już na poważnie, są toczone różne rozmowy. Ja dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzić finalnej listy gwiazd, ale no, mówimy o na pewno gwiazdach ogólnopolskiej sceny i być może jakieś gwiazdy zagraniczne, ale na ten moment to tyle.
1: Koncert, jak już mówiłem, odbędzie się na Równi Krupowej. Nie wiadomo, jak duże ma być to wydarzenie. W zeszłym roku przy scenie bawiło się do 6 tysięcy osób. Poza wyznaczoną strefą kolejne 5 tysięcy.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: 5 minut zostało do 18. O 18 wiadomości w Radiu Plus, po wiadomościach Chris Ria. Może jeszcze Kaja i Goran Bregowicz, ale na pewno Agata Petela na Państwa będzie czekać. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. W poniedziałek będę czekał. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
6: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
8: Wreszcie dobre wieści dla kierowców. Poza programem CPN państwa europejskie rzucą na rynek rezerwę oleju napędowego. Za chwilę też sądowo-wyborcze starcia w Krakowie oraz pasieka w centrum Łodzi. Jest 18. Marcin Bartnik. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Minister energii ogłosił, że od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6 zł. 73 grosze, a za diesla 7,88. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
9: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
10: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
9: Mówi minister energii Miłosz Matyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
11: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
12: Poczeka pan...
13: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
9: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
8: A ten koszt, według wyliczeń Ministerstwa Finansów, to prawie 5,5 miliarda złotych. W kontekście cen paliw dobre wieści płyną też zza oceanu. Europa zgodziła się uwolnić potężną ilość oleju napędowego ze swoich rezerw, napisał prezydent Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone naciskały ostatnio na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy czy Włochy. To dlatego, że ceny oleju napędowego w USA osiągnęły we wrześniu rekordową wysokość i nadal znajdują się blisko najwyższego poziomu w historii, średnio 6,5 dolara za galon. Łukasz Gibała przegrał w trybie wyborczym. Kandydat na prezydenta Krakowa musi sprostować swoje słowa o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd nakazał opublikowanie sprostowania. Postanowienie jest nieprawomocne. Czy będzie zażalenie?
14: Mamy dobę, żeby to przeanalizować dokładnie. Ciężko ostateczną decyzję podejmować. No przede wszystkim to jest zawsze decyzja samego zainteresowanego, ale nawet jakąś rekomendację ciężko tutaj formułować.
8: Mówił Jan Hoffman, pełnomocnik Łukasza Gibały w postępowaniu. Satysfakcji z wyroku nie kryje pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, mecenas Rafał Rozwadowski.
15: Uważam, że sąd ocenił w sposób drobiazgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem. W mojej ocenie ten wyrok jest satysfakcjonujący, ponieważ co do zasady, a to jest tak naprawdę istotne, on jest w całości zgodnie z wnioskiem.
8: Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym został odroczony do poniedziałku. Został złożony przez pełnomocnika Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań Rady Miasta wstrzymywał się od głosu. Sztab Gibały chce dowieść przed sądem, że to nieprawda. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku. Zatruciu mogło ulec nawet kilkadziesiąt dzieci.
16: Z
0: powodu wykrycia zakażenia u dzieci uczęszczających do tego przedszkola bakteriami z grupy Salmonella. W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
8: Powiedziała nam Anna Bąk z sanepidu w Szczecinku. Na ten moment nieznana jest skala zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka miała własną kuchnię.
5: Wiadomości Radia Plus.
8: 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono bowiem obok domu dziennego pobytu. Był tam nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Zaglądamy, co widzimy.
12: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
16: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
4: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
17: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemniej jest w naszym ogrodzie.
18: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczela. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
8: Ale na miód trzeba będzie oczywiście poczekać do wiosny.

0: Goran Bregović, czyli tak z przytupem rozpoczynamy weekend.
1: Plus.
0: Agata Wetela, dzień dobry. Ja szeroko się do Państwa uśmiecham, bo dziś 2 października w kalendarzu, czyli Światowy Dzień Uśmiechu. Pewnie Państwo już o tym słyszeli w ciągu dnia. Pomysłodawcą był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, czyli smiley face. Ten symbol powstał w 1963 roku. A ja też postaram się dzisiaj wywołać uśmiech na Państwa twarzy, bo przygotowałam sporo niespodzianek i prezentów. No któż nie lubi dostawać prezentów, prawda? Więc parę z nich powędruje dziś w Państwa ręce. Warto zostać z nami co najmniej do 20. No to gramy i zaczynamy. No to już John Lennon, Woman, a później Eros Ramazzotti.

0: Tubela Koza, Piero Ramazzotti, to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: A ja mam teraz dla Państwa doskonałą książkę na weekend, wzruszającą przede wszystkim piękną historię napisaną przez Annę Rybakiewicz. Jest to książka Róża, opowieść o miłości, która nie powinna się wydarzyć, o sekretach, które mogą zrujnować życie i o nadziei, że nawet to, co utracone, można odzyskać. W 1943 roku Tadeusz zostaje wywieziony na roboty przymusowe. Trafia do słynnej szkółki Róż, gdzie z niechęcią podejmuje pracę u niemieckich właścicieli. Wśród nich jest młoda Niemka, Alma Rose. Ich pierwsze spotkania pełne są chłodu i uprzedzeń. Aż do chwili, gdy wśród kwitnących krzewów z dala od frontu rodzi się uczucie, które może kosztować ich życie. W 2003 roku umierająca żona wyznaje Tadeuszowi sekret, który burzy fundamenty jego powojennego życia. To, co przez lata uważał za prawdę, okazuje się kłamstwem. Wracają wspomnienia, wraz z nimi pytanie, czy mógł wybrać inaczej? Cóż to był za sekret? Ktoś może zapytać. Na odpowiedź oczywiście w książce Róża Anny Rybakiewicz. Pięknie wydana, przepięknie napisana powieść, która wzrusza do łez. Do wygrania już teraz luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem weekend, otrzyma tę książkę w prezencie.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.

0: Radio Plus 18.30. Robimy sobie teraz przerwę na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Bagatela Grzegórzecka - Wawel. Od poniedziałku w tych rejonach kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tramwaje wrócą w okolicach hali targowej ulicy Grzegórzeckiej, ale najpewniej do połowy grudnia nie przejadą przez ulicę Stradomską i Świętej Gertrudy, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Wchodzimy z pracami, ostatnim w tym roku dużym remontem torowym, na łuki torowe pod Wawelem. Tutaj będziemy mieli to torowisko wyłączone.
3: W związku z rozpoczęciem nowych prac na Świętej Gertrudy. Będziemy jeździć objazdem tutaj przez Starowiśną, a także Ditla.
1: Dodaje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Dobra wiadomość jest taka, że od poniedziałku tramwaje wrócą na węzeł przy Teatrze Bagatela. Będą kursowały wokół Plant, ale nie wjadą jeszcze w ulicę Karmelicką.
2: Na samej Karmelickiej tam ta przebudowa jeszcze trwa. Całe to zadanie ma się skończyć mniej więcej na przełomie roku. Czy uda się wcześniej przywrócić tutaj kursowanie tramwaju? Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak będą układały się prace, jaka będzie zima.
1: Mówił Michał Pyclik. Z kolei na ulicy Grzegórzeckiej został wymieniony asfalt, torowisko i zasadzone 8 drzew oraz 550 krzewów.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Jest apostołką Bożego Miłosierdzia święta siostra Faustyna. W poniedziałek przypada jej liturgiczne wspomnienie. Uroczystości tradycyjnie odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Tego dnia będzie można odwiedzić cele siostry Faustyny, gdzie spędziła ostatnie tygodnie życia.
5: To jest miejsce, gdzie ona umarła i rzeczywiście ma taki szczególny klimat w sobie. No tam umarła święta. Tam ostatni raz spojrzała na ten świat, ostatni raz się uśmiechnęła. Tam też są jej relikwie. I to miejsce jest pomiędzy naszymi celami, czyli tu, gdzie siostry mieszkają, więc dlatego nie jest udostępniane dla pielgrzymów.
1: Mówiła siostra Gaudia Skas ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wyjątkowo siostry otworzą cele też w niedzielę. Główne uroczystości poprzedza Triduum mszy świętych.
5: Będą przychodzić do nas ojcowie jezuici i mają za zadanie, żeby Faustynę nam przybliżyć. Żeby każdy z nich, każdego z tych trzech dni przedstawił nam coś szczególnego w Faustynie.
1: Msze święte rozpoczynają się o godzinie 17.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Wielki dzień dla bezrobotnych i tych, co chcą coś zmienić. Już w najbliższą środę w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. To wydarzenie skupione wokół rozwoju kariery. Organizatorzy przewidzieli 5 stref tematycznych.
6: Mamy firmy w różnych branżach. Branżę gastronomiczną, usługową, hotelarstwo, IT, ponieważ będą z nami korporacje, a także pracę w jednostkach samorządowych. To jest najlepsza okazja, żeby porozmawiać z potencjalnym przyszłym pracodawcą oko w oko i zrobić to pierwsze dobre wrażenie. Czasami samo CV nie wystarcza, a nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą zdecydowanie może ułatwić nam znalezienie zatrudnienia.
1: Mówiła Magdalena Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy. Targi odbędą się w Tauron Arenie 7 października w godzinach od 9 do 14, a wstęp jest bezpłatny. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: A w Krakowie 18 stopni, w Zakopanem 15. Wieczór pogodny, bez opadów, a weekend bardzo ciepły i słoneczny.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Dzień, Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Ja powinnam zapytać Państwa, jak Wam minął tydzień. No, mam nadzieję, że dobrze, że chmury dopisywały, zwłaszcza, że było pięknie, słonecznie. No i chcę też, żeby wspaniały był weekend. Chcę Państwu zagwarantować rozrywkę weekendową, ale też kulturalną. Chcę, abyście wybrali się tak rodzinnie, familijnie do teatru, zwłaszcza w niedzielę mam ciekawą propozycję. W Teatrze Praska 52 o godzinie 16 w niedzielę do zobaczenia przewspaniała komedia familijna Gino i Suzy, skład spraw niezwyczajnych. Akcja rozgrywa się w pewnym antykwariacie, gdzie nasz drogi Gino, dumny i nieco zarozumiały, pieczołowicie dba o wszystkie meble i cenne przedmioty. Przecież z każdym z nich związana jest jakaś niezwykła historia. A co znajdziemy w starym składzie? Oto stary patefon habsburskiej hrabiny, tajemnicze szkatułki, regały pełne książek, a nawet zabytkowy portret przodka, który wyemigrował do Ameryki Środkowej w poszukiwaniu fortuny. Niestety spokój, jaki niesie ze sobą stary zegar stojący, nie potrwa długo, jak to często bywa w najlepszych opowieściach, uciążliwa i ciekawska klientka przekonana, że trafiła na fantastyczną okazję zakłóć rutynę biednego Gino. Jej wytrwałość i wścibskość doprowadzą do odkrycia wielu sekretów, nie tylko samego składu. Ja ten spektakl widziałam, świetnie się bawiłam. Państwu też polecam taką weekendową rozrywkę. To komedia familijna, spodoba się zarówno tym mniejszym, jak i większym widzom. luz@radiomyślnikplus.pl. Kto chciałby zobaczyć spektakl Gino i Suzy, skład spraw niezwyczajnych w Teatrze Praska 52, przypominam, w niedzielę o godzinie 16, niech szybciutko do mnie napisze, bo familijne zaproszenie czeka, zatem mogę wysłać całą rodzinę.
2: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Dużo dobrego!
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego!
3: Za mniej!
5: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
6: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
7: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
6: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
8: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Russ Stewart w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
2: Jest on jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki płytowej. Na jego koncie jest ponad 250 milionów sprzedanych płyt i singli. Można zrobić takie wielkie wow, słysząc ten wynik. No ale niestety, artysta żegna się ze sceną. Wielokrotnie nagradzany, dwa razy wprowadzany do Rock and Roll of Fame, Rod Stewart wyrusza w pożegnalną trasę koncertową zatytułowaną The Final Encore, która będzie takim zwieńczeniem jego niezwykłej kariery koncertowej, trwającej ponad 6 dekad. No a jednym z przystanków na trasie będzie, uwaga, Tauron Arena Kraków, w której Rod Stewart wystąpi już 20 lipca 2027 roku. Trasa The Final Encore będzie taką celebracją jednej z najbardziej charakterystycznych i długotrwałych karier w historii muzyki. Będzie to koncert obejmujący cały dotychczasowy repertuar, całą dotychczasową twórczość. No i będzie to koncert przepełniony utworami, które stały się taką ścieżką dźwiękową dla pokoleń fanów. Usłyszymy największe przeboje Roda Stewarta, między innymi Young Turks, które mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie. Jedno jest pewne, Rod Stewart zagra w Krakowie, będzie to jego kolejna wizyta, a fani już niebawem będą mogli polować na bilety. Ja już tego koncertu nie mogę się doczekać.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
3: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
4: Na początek polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej przez prezydenta. Ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic. W Zielonej Górze ruszyła Akademia Winoogrodnika. Jest 19. Marcin Bartnik. Polityczny spór po podpisaniu ustawy paliwowej. Rząd mówi o wygranej kierowców, a opozycja krytykuje. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i zażądał natychmiastowych obniżek cen na stacjach.
5: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową, przypomina politolog Mateusz Zaręba.
6: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziło. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
5: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1,6 mld złotych.
4: Komentarze zebrał Mateusz Głębiewski. Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłata ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic.
7: No bardzo jesteśmy dumni. W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze i łatwiejsze dzięki temu projektowi.
4: Mówił premier Donald Tusk. Najważniejsze jest to, co stoi za tymi liczbami, dodaje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
8: To jest 680 tysięcy rodzin i ich historii, osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny.
4: Babciowe to 1500 zł miesięcznie, trafia bezpośrednio do placówek lub do kieszeni pracujących rodziców maluchów. Gdynia przetestowała teraz czas na całą Polskę. Miasto wypracowało nieśmiercionośne sposoby radzenia sobie z dzikami. Przygotowanym przez miasto raportem zainteresowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma teraz posłużyć do stworzenia ogólnopolskich rekomendacji dla samorządów.
9: Rekomendacje zespołu to m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała kampania informacyjno-edukacyjna czy wyznaczanie na terenach lasów, w przypadku Gdyni, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obszarów o ograniczonej antropopresji.
4: Wyliczała Agata Grzegorczyk, koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni. Dodatkowo powstają też standardy niedostępności, czyli zasady, które mają ograniczyć dzikom dostęp do jedzenia i miejsc, w których mogą się osiedlać.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Akademia Winoogrodnika w Zielonej Górze ruszyła specjalna akademia. Mieszkańcy podczas pierwszego spotkania próbowali swoich sił przy zbiorach winogron. Czy to trudna praca? Pytała uczestników Dorota Gut.
10: Ciężkie takie zbierne winogrona?
11: Pani, co ciężko coś powiedzieć, bo dopiero pierwszy raz to robimy, ale zapowiada się, że będzie dobrze.
10: Widzę, że pan dzisiaj odpowiada za dźwiganie, ciężka praca.
12: Tak, oczywiście jest to ciężka, ale satysfakcjonująca praca. Mam tutaj współpracownicę, która pomaga mi w zbiorach. Jest tego sporo.
13: Nigdy nie byłam. Pierwszy raz mam sekator w ręku.
10: To ciężko obsługuje się sekatorem, czy łatwa sprawa?
13: Łatwo. Kolega mi pomaga, bo nosi skrzyneczkę z winogronem.
4: Kolejne spotkanie na miejskiej winnicy zimą. Będzie ono poświęcone zimowemu cięciu winorośli.
0: Plus. Plus.
14: John Hedges. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.

0: To Czerwone Gitary w Radio Plus, a teraz zabieramy Państwa do Nowochódzkiego Centrum Kultury.
1: Plus. Plus.
0: 7 wystaw, na których można zobaczyć łącznie ponad 500 zdjęć. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie trwa Siła Fotografii. Tegoroczna edycja to wystawy, które poruszają tematy wojenne, nawiązują do twórczości Szekspira lub są elementami świętowania roku Andrzeja Wajdy. Jak co roku w Białej Sali NCK można też zobaczyć fotografie nagrodzone w konkursie World Press Photo.
2: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa World Press Photo rzeczywiście co roku jest trudna i być może nawet coraz trudniejsza, bo pamiętam, to już po raz 9 jest w Nowochódzkim Centrum Kultury World Press Photo, a po raz 69 w ogóle ten konkurs, najbardziej prestiżowy konkurs fotograficzny na świecie, jest organizowany, fotografii prasowej rzecz jasna. Rzeczywiście mam wrażenie, że kilka lat temu więcej było tych tematów takich przyjemnych, przyrodniczych zdjęć, które na nas dobrze wpływają.
3: Obyczajowych, prawda?
2: Obyczajowych, dokładnie, trochę takich prezentujących różne zwyczaje. Takie zdjęcia oczywiście też są, ale przeważają tematy związane z kryzysami migracyjnymi, z kryzysem klimatycznym, z kryzysami związanymi choćby z tym, co się w Stanach dzieje, czyli zaostrzenie polityki migracyjnej, rozdzielanie rodzin. To zdjęcie wygrało choćby World Press Photo. Oczywiście jest Ukraina, trochę być może w innym ujęciu, bo jest taki cykl Wojna dronów, czyli trochę pokazujące zmianę. No, od kilku lat to, co się dzieje w Ukrainie, obserwujemy i widzimy tą zmianę również taktyk wojennych, więc to także znalazło odzwierciedlenie na World Press Photo. Kryzysy migracyjne, no trudne tematy, ale tematy, z którymi warto się zapoznać. To myślę, że to jest taka swoista lekcja wiedzy o współczesnym społeczeństwie, nie tylko tutaj tym najbliższym nam w Polsce, w Europie, tylko także wiedza o tym, co się dzieje na drugim końcu świata.
4: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna. Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie. Ściskająca za serce i za gardło, ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie. Znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko World Press Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest z ponad 100 zdjęć 42 autorów.
3: A październik, jak co roku, jest poświęcony fotografii tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury i faktycznie tę siłę fotografii czuć tutaj w Nowej Hucie. Jakie wystawy w tym roku?
2: Te 9 lat temu, jak zaczynaliśmy projekt World Press Photo, postanowiliśmy nie ograniczać się tylko do samego World Pressa, tylko całą przestrzeń Nowochódzkiego Centrum Kultury, wszystkie jego galerie poświęcić fotografii. Więc mamy wystawę w Czarnej Galerii Tomasza Tomaszewskiego Rzut beretem. Coś niezwykłego. Warto się troszeczkę przenieść w czasie u nas w Polsce, w klimat PGR-ów, które na początku lat 90. były likwidowane. Czarno-białe zdjęcia, po prostu niezwykłe zdjęcia Tomasza Tomaszewskiego. To jest pozycja obowiązkowa. Ebrahim Alipur, Kule nie mają granic. To także laureat World Press Photo sprzed kilku lat. To z kolei w Złotej Galerii, tam naprzeciwko Beksińskiego. Łódź Kaliska, taki kolektyw artystyczny i ich projekt Macbeth jest w Galerii Szarej. Ewa Bilan-Stoch, Warstwy kamuflażu, podejmuje temat żołnierzy ukraińskich. W tej szlachetnej technice gumy chromianowej jest większość zdjęć i sporo aż różnych artefaktów. Na skrzynkach po amunicji tam są słowa piosenki Lao Tse. No, To trzeba absolutnie zobaczyć. Krakowski Klub Fotograficzny z kolei w fotogalerii zaprezentował swoje inspiracje Andrzejem Wajdą. Jest rok Wajdy, te impresje krakowskiego klubu, który działa w NCK-u, warto zobaczyć. I żeby tak zakończyć pozytywnie, to przy Łąkach Nowochódzkich, na rynku NCK, za Nowochódzkim Centrum Kultury, warto iść na spacer, a tam jest wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowna wystawa psów. Zapraszam bardzo serdecznie na Siłę Fotografii do NCK-u. Ponad 500 zdjęć zgromadziliśmy i także na te wystawy plenerowe. Warto przyjechać, żeby poznać Siłę Fotografii 2026.
0: A wystawę WordPress Photo można podziwiać w NCK-u do 25 października. Pozostałe ekspozycje w ramach Siły Fotografii do końca tego miesiąca. Z ich organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Plus. Plus.
1: A teraz chcę Państwa zainteresować książką, która premierę będzie miała dopiero w przyszłym tygodniu, ale Państwo już dziś mogą zdobyć ten tytuł. To książka profesora Marcina Zajenkowskiego, laureata Nobla z psychologii, Narcyz w każdym z nas. Skąd biorą się zachowania narcystyczne? Profesor Marcin Zajenkowski otrzymał Nobla w dziedzinie psychologii właśnie za badanie nad tym zjawiskiem. W rozmowie z Marcinem Tusińskim opowiedział o współczesnym stanie wiedzy na temat narcyzmu. To słowo stało się dziś obelgą, oskarżeniem, popularnym wyjaśnieniem trudnych zachowań, powierzchowną diagnozą. Narcyzem jest zawsze inny, inna. Ktoś, kogo można wyknąć palcem, osądzić, na przykład polityk, celebryta, była partnerka, influencer, a nawet ojciec czy matka. Z badań wynika, że nie jest to tylko zaburzenie, to cecha, którą posiada każdy. Problem pojawia się wtedy, kiedy jej nasilenie zaczyna wpływać na nas i na innych negatywnie. Zatem jeśli chcieliby Państwo zgłębić ten temat, no to polecam książkę Narcyz w każdym z nas, skąd biorą się zachowania narcystyczne. Książka napisana bardzo przystępnym językiem przez profesora Marcina Zajenkowskiego. Dobry tytuł na weekend, do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem psychologia, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
0: Reklama. Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: Acapulco, Richie Avery. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. 19.30 w studiu już Dominika Baraniec, zatem zapraszam Państwa na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Rekordowe dofinansowanie, bo aż 25 milionów złotych na budowę hali sportowej otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 590 tysięcy złotych wsparcia trafi też na Akademię Kultury

0: fizycznej na remont krytych kortów tenisowych. Jak mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego, to duża szansa dla uczelni.
1: Uniwersytet Papieski będzie stał teraz także sportem. Pełnowymiarowa sala do każdego sportu, czy piłki nożnej, czy siatki, czy koszykówki, takich powiedzmy siłowych, rozmaitych sprawach.
2: To trzy korty z nawierzchnią, którą już musimy wymienić. Musimy poprawić system bezpieczeństwa, tak że ten obiekt odzyska swój blask.
0: Dodaje Paweł Potoczek, kanclerz AKF. Plan na rozbudowę już jest. Jak zaznaczył minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, ministerstwo chce, by podziemia nowo budowanych obiektów sportowych funkcjonowały też jako schrony.
3: Mieliśmy bardzo ożywioną dyskusję dotyczącą tego, jak wielka jest potrzeba realizacji budowy hali sportowej właśnie tutaj, ale też jak ważne jest to, aby łączyć funkcje.
4: Jestem absolwentem tej uczelni i pamiętam, jak przez lata ona się rozwijała. Pan rektor, senat podjęli decyzję o budowę tej drugiej części, tego drugiego płuca akademickiego życia.
0: Dodaje wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Już w poniedziałek mają rozpocząć się rozmowy z architektem, a hala sportowa mogłaby powstać już za 3 lata.
5: To są wiadomości Radia Plus.
0: 7 wystaw, na których zobaczycie łącznie ponad 500 zdjęć. W Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie trwa Siła Fotografii. Jak co roku w Białej Sali NCEK zobaczycie zdjęcia nagrodzone w World Press Photo. Do konkursu wpłynęło ponad 57 tysięcy zdjęć ze 140 krajów świata. Wyłoniono 42 laureatów.
6: Przeważają tematy związane z kryzysami migracyjnymi, z kryzysem klimatycznym, zaostrzenie polityki migracyjnej, rozdzielanie rodzin. To zdjęcie wygrało choćby World Press Photo. Oczywiście jest Ukraina, bo jest taki cykl Wojna dronów. Trudne tematy, ale tematy, z którymi warto się zapoznać.
0: Mówił Zbigniew Grzyb, dyrektor NCEK-u. Wystawę WordPress Photo możecie podziwiać w NCEK-u do 25 października.
5: To są wiadomości Radia Plus.
0: A Zakopane przygotowuje się do Sylwestra. Już wiadomo, że pod Giewontem odbędzie się koncert plenerowy wzorem ubiegłego roku. Miasto prowadzi rozmowy w sprawie organizacji wydarzenia. Ma to być wydarzenie rozrywkowe ze znanymi wykonawcami, ale też z góralską muzyką, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
7: Są toczone różne rozmowy. Ja dzisiaj nie mogę jeszcze zdradzić finalnej listy gwiazd, ale no, mówimy o na pewno gwiazdach ogólnopolskiej i być może jakieś gwiazdy zagraniczne.
8: Kluczem do sukcesu jest, żeby impreza była jakościowa, najlepiej umocowana w naszej tradycji, ale nie odbierała możliwości organizowania imprez przez hotele i restauracje.
0: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Koncert odbędzie się na Równi Krupowej, a w ubiegłym roku na imprezie bawiło się ponad 10 tysięcy osób.
9: Pogoda.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: A w Krakowie 18 stopni, w Zakopanem 15. Wieczór pogodny, bez opadów, a weekend bardzo ciepły i słoneczny.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Eagles i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus.
0: Jeśli chcieliby Państwo trochę przewietrzyć szafę, zrobić w niej porządek i przygotować miejsce na nowe ubrania, dodatki, no to weekend to jest taki świetny czas, świetny moment, żeby to zrobić. Tylko szkoda pogody, bo jutro tak fajnie, taka pogoda spacerowa, spacernąć, warto coś na Kazimierz, bo tam odbywać się będą targi Kiermasz, targi, gdzie mogą się Państwo zaopatrzyć o fajne dodatki i ubrania, które idealnie sprawdzą się, no właśnie, w nowym sezonie jesienno-zimowym. To będzie kolejna edycja kiermaszu, który ponownie zawita do starej zajezdni na Kazimierzu. Na wszystkich odwiedzających czekać będą polscy projektanci, rzemieślnicy, autorskie kolekcje ubrań, biżuteria, ceramika, naturalne kosmetyki, dodatki do wnętrz. A na antresoli zagości natomiast kolejna edycja targów vintage Kogel Mogel. Kiermasz już jutro i w sobotę w starej zajezdni między godziną 11 a godziną 18. Wstęp jest wolny, na miejscu też będzie można wypić dobrą kawę, a także zjeść coś dobrego. Będzie można pooglądać, zorientować się w trendach obowiązujących tegorocznej jesieni i zimą, a także kupić coś fajnego albo po prostu spotkać się ze znajomymi. Wstęp wolny.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

0: Michael Jackson w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: A dziś Kraków obiegł muzyczny news. Legenda polskiej estrady Maryla Rodowicz wystąpi w Tauron Arenie Kraków. Artystka wyrusza wyjątkową halową trasę koncertową. A 10 grudnia, tyleże 2027 roku, czeka nas wielkie widowisko przygotowane z rozmachem, na jaki zasługuje jedna z największych gwiazd polskiej sceny. To będzie niezwykłe spotkanie Maryli z fanami i muzyczny prezent dla wszystkich, którzy od lat śpiewają razem z nią Małgośkę. Będzie ikonicznie, będzie zaskakująco. Czeka nas wielka scena, spektakularna scenografia, choreografia, znakomity zespół tancerzy i produkcja, jakiej jeszcze nie było. No ale na ten koncert przyjdzie nam poczekać jeszcze nieco ponad rok. Maryla wystąpi 10 grudnia 2027 w Tauron Arenie Kraków, a na antenie Radia Plus już teraz. Łatwopalni Maryla Rodowicz. Tym numerem mówię Państwu papa, życząc pięknego weekendu. Proszę korzystać z pogody. Słyszymy się w poniedziałek o godzinie 18:00.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama.
4: To może być mecz o być albo nie być dla selekcjonera Jana Urbana. Za 45 minut Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Za chwilę też pijany prokurator za czwórki z zarzutami i narkotyki, które wyglądają jak cukierki. Jest 20. Marcin Bartnik. To prawdopodobnie mecz o być albo nie być dla Jana Urbana. Za niecałe 45 minut na PGE Narodowym początek spotkania Polska-Rumunia. Dla biało-czerwonych to trzecie starcie w obecnej edycji Ligi Narodów. Po remisie z Bośnią i przegranej ze Szwecją na naszych piłkarzy i selekcjonera spadła fala krytyki. Znamy już skład Polaków na to spotkanie. Łączymy się z PGE Narodowym. Tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dobry wieczór.
5: Tak jest, dobry wieczór. Jan Urban wraca do ustawienia z czwórką obrońców. W defensywie zobaczymy dzisiaj Kasza, Bednarka, Kiwiora i Frankowskiego. Za nimi w bramce Marcin Bułka. W pomocy Szymański, Zieliński, Nowak i Zalewski, a przed nimi dwójka napastników, Karol Świderski i Robert Lewandowski. To oznacza dwie zmiany w porównaniu z meczem ze Szwecją. Zdecydowana przegrana w tym spotkaniu spowodowała, że pojawiło się coraz więcej głosów podważających pozycję selekcjonera Urbana. Ewentualny remis czy porażka z Rumunią spotęgują krytykę, bo nasi dzisiejsi rywale grali oba mecze Ligi Narodów i wydają się najsłabszą drużyną w naszej grupie.
4: Zatem trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Dziękujemy za relację. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. Prokurator zatrzymany za jazdę po alkoholu usłyszał zarzuty. Były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go we wtorek wieczorem na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Zarzut usłyszał po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Samochód Henryka W. zwrócił uwagę patrolu na wysokości Mirocina. Kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Policjanci czterokrotnie zbadali go alkomatem. Wszystkie wyniki potwierdziły stan nietrzeźwości. Prokurator przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów na czas postępowania. Zastosowano wobec niego też poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych i zawieszenie w czynnościach służbowych. Henryk W. stracił również stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Przypominał Mateusz Gołębiewski. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów. Tak oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy, o co mocno zabiegał prezydent Donald Trump ze względu na rekordowe ceny w USA. Warunkiem jest jednak nie wprowadzanie zakazu eksportu oleju napędowego, czym groziły w ostatnich dniach Stany Zjednoczone, wywierając presję na swoich partnerów. Wyglądało jak paczka cukierków. W środku były narkotyki. Policjanci ostrzegają rodziców po wydarzeniach z Elbląga. U 15-latki znaleziono narkotyk ukryty w kolorowym opakowaniu wyglądającym jak słodycze.
7: Apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
4: Mówił Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Narkotyk o oznaczeniu 2CB to uzależniający środek silnie pobudzający, zwany też różową kokainą.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: W dobę ostrzyże 50 klientów. Szczeciński barber ruszy jutro na pomoc chorym dzieciom. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
9: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Kto robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł. Jak wyjdzie, to wszystko będzie okej.
4: Mówił sam pomysłodawca akcji Kiri Keiko. Start wydarzenia jutro o godzinie 9 w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Rozpoczynamy prywatkę w klimatach flamenco. To mistrzowie tego gatunku, grupa Gypsy Kings, Joby Jobasso i Volare.

0: Grupa Gypsy King z utworem Bamboleo zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków. Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi miks otwieramy w klimatach hitów z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek zespół Joy, Touch by Touch, potem Monte Cristo, Lady Valentine, będzie też Sandy Martin i People from Ibiza.

To był Sandy Martin i jego muzyczna wizytówka People from Ibiza. Przed nami formacja My Mind i Hypnotic Tango. Potem Stylu i Pretty Face. Będzie też Magazine 60 w nagraniu Rendezvous Sir La Costa del Sol.

To była formacja Magazine 60, a przed nami Baby's Gang i Happy Song. Potem Król Italo Disco Savage i I'm Losing You. Będzie też grupa Fun Fun i utwór Happy Station.

0: Zespół Pulsar zakończył ten mix utworem Hypnosis.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny przebojowy miks w klimatach latino. Na początek Carlos Santana i Rob Thomas w przeboju Smooth. Potem Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight. Będzie też Enrique Iglesias i Bailamos, a także duet Paula i Kiara w nagraniu Vamos a Bailar.

0: Gloria Estefan utworem Dr. Beat zakończyła ten miks. Radio
1: Plus. Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków. Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie w klimatach lat 80. Ten miks otwiera Pilion utworem Happy Children, potem Scotch Disco Band, a także grupa Bonem w nagraniu Kalimba de Luna.

To był zespół Bonem, a to holenderscy DJ-e MC Michael G, DJ Swen i Holiday Rap. Będzie też Pino D'Angelo, Maquelida, a także Bandolero w nagraniu Paris Latino.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks to klimaty zbliżone do reggae. Na początek Precious Wilson i Raising My Family, potem A La Carte, Jimmy Gimme Reggae, a także grupa Silent Circle i Love Is Just a Word.

To był zespół Cool and the Gang i Get Down On It. Tak zakończył się ten mix. A już za chwilę Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love. Będzie też grupa Blue System, My Bed is Too Big, a także trio Bad Boys Blue w piosence I Wanna Hear Your Heartbeat.

śpiewała Patty Ryan, a przed nami nieżyjący już były wokalista grupy Bay City Rollers Les McKinney, Love is Just a Breath Away. Potem Kylie Minogue, Better the Devil You Know, a także Jason Donovan w nagraniu Too Many Broken Hearts.

Jason Donovan i Too Many Broken Hearts, a już za chwilę ABBA. The Winner Takes It All, potem John Paul Young, Love Is In The Air, a także duet Baccara w piosence Yes Sir, I Can Boogie.

To była Cherylaine, a teraz formacja Miko i temat z Gwiezdnych Wojen. Potem mistrz elektroniki Giorgio Moroder w dwóch utworach Let the Music Play i I Wanna Funk With You Tonight.

To był Giorgio Moroder, I Wanna Funk With You Tonight. Tak zakończył się ten miks, a za chwilę nasz kolejny, ostatni już dzisiejszy miks i Barry White, You're the First, the Last, My Everything, Boys Don't Gang, Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.

była francuska wokalistka Sheila, a teraz francuska formacja Belle Époque i Black is Black. Potem włoski duet La Bionda i Sandstorm i na koniec The Great Buzuki Disco Band. No i klimaty greckie. Disco Buzuki.

greckich klimatach zakończyliśmy naszą dzisiejszą prywatkę. To był zespół The Great Buzuki Disco Band. Kolejna prywatka już jutro, czyli w sobotę od godziny 20 na antenie Radia Plus.